Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości. Zmuszają do

0: pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: To jest SK Rock.

0: Alarm przy granicy z Ukrainą. Polska poderwała myśliwce, RCB wysłało alertę. Od dziś częściowa prohibicja w chorwackim Splicie.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś czwartkowy raport. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało o świcie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. 3 osoby zginęły w nocy w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku rakietami i dronami, a kolejnych 20 mieszkańców stolicy Ukrainy zostało rannych. Takie informacje przekazał o świcie mer miasta Witalij Klich.
2: To jest raport.
0: To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, duże zmiany. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszt dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
4: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro

0: Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie rozmawiał Krzysztof Powecki.
1: W nowym roku szkolnym szykuje się dużo zmian, no a w tym też w edukacji zdrowotnej, bo edukacja seksualna nie będzie już obowiązkowa. Jak pani myśli, czy to jest dobra zmiana?
2: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu z pominięciem tego elementu, które budzi wątpliwości.
0: Przypomnę, że uczniowie nie będą dostawali ocen z tego przedmiotu.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Turyści zadrżeli. W położonym na chorwackim wybrzeżu popularnym Splicie weszła właśnie w życie decyzja ograniczająca sprzedaż napojów alkoholowych na terenie całego miasta w godzinach od 21 do 6 rano, podały lokalne media. W uzasadnieniu władze miasta napisały, że środek ten wprowadzono w trosce o ochronę zdrowia publicznego, porządku i spokoju publicznego, dziedzictwa kulturowego oraz środowiska. Jego celem jest ograniczenie zakłóceń porządku, hałasu i zanieczyszczenia przestrzeni publicznej związanych ze spożywaniem alkoholu w godzinach nocnych.
4: Pogoda.
5: Proszę Państwa, poranek stosunkowo ciepły, bo na termometrach 18, 19, gdzieniegdzie 20 stopni, ale cała Polska o poranku zroszona opadami deszczu. Od wschodu przez południe, zachód, północ. Wszędzie pada, w ciągu dnia rozpogodzenia, no i w ciągu dnia temperatury przypominają nam o tym, że jeszcze trwa lato. Od 22 stopni w Trójmieście, przez 24 w Bydgoszczy, 25 w Poznaniu, Łodzi i Warszawie, a najcieplej na południu naszego kraju, bo Katowice, Kielce, Kraków do stopni 30.
6: Ale oficjalnie weszliśmy w etap, przynajmniej ja wstaję rano, jest ciemno, kładę się spać, jest ciemno.
7: Tak. A lubicie jak tak deszczy go parapet?
6: A to lubię akurat bardzo.
7: Ten dźwięk lubisz?
6: Lubię, tak.
7: Dobra, bo my o dźwiękach dzisiaj.
4: SK Rock 6 na 9.
8: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Od 6 do 9
8: w SK Rock.
7: Ale o tych dźwiękach, które wywołują u nas ciarki. O, na przykład.
6: Bo dzisiaj jest dzień komara i jak komar bzyczy w nocy, to po prostu się pociąć tym pożyletką. No.
5: Co innego, kiedy komara sobie przytniemy i po prostu legalnie chrapiemy.
7: Tak, jak komar w nocy bzyka, to źle, a jak... Co w raportach?
0: To pukanie w parapet to skarbówka, a nie tam deszcz.
7: To CBA.
6: Wychodzą oknem? Tak. Daj spokój.

0: pogratulować tylko całej czwórce. Ledwo człowiek włączy radio, to nie dość, że gorąco, wilgotno, za chwilę wchodzi bzykanie, a potem na samym końcu pan Michał wjeżdża na białym koniu z tym z pukaniem i to jeszcze ze skarbówką. No po prostu stosunkowo udanego dnia tylko życzyć.
1: A oto my 6 na 9, dzień dobry.
2: Jesteśmy absolutnie do usług dzisiaj o dźwiękach rozmawiamy, ponieważ jest dzisiaj Dzień Komara. Dźwięki, które powodują, że szlak was trafia, no to oczywiście zaczniemy od budzika, bo budzik jest koszmarnym dźwiękiem, więc ja od wielu, wielu lat mam ustawionego Boba Marleya, który mnie budzi, ale przestaję go lubić.
3: To prawda. Ja też mam, wiesz, taką łagodną niby, że budzi cię, wiesz, w taki sposób, taki bardzo, że jakby cię po prostu piórkiem ktoś połaskotał i tak to nie działa. To
2: nie,
3: jak dzwoni, to
2: nie.
3: Od razu wkurza, nie?
2: Tak, to wkurza. Żeby nie wiem, jaki to był dźwięk, jak człowieka wyrywa ze snu, to jest źle.
1: Z kolei wspominaliśmy wcześniej o pukaniu. To najgorzej, jak jedziecie samochodem i coś zaczyna stukać, pukać.
2: O Jezu,
1: w lewym kole, w prawym.
2: O Boże, i w ogóle...
1: Wahać, tuleje, nie wiadomo co.
3: Ty o takim pukaniu, słuchacze nasi o innym.
4: Swoim dźwiękiem Zintara wywołał mnie skojarzenie raczej z wibratorem niż z komarem w odniesieniu do ciarek.
3: Co, ja pokażę jeszcze raz wibrator? Okay. A to nie wiem,
2: ale to
3: nie
2: jeśli
3: mam.
2: Chodzi o tego typu dźwięki, to też naprawdę projektanci muszą projektować takie sprzęty, które nie doprowadzają wszystkich do szewskiej pasji, bo się można mocno rozproszyć.
1: No to da się zaprojektować dźwięk wibratora?
2: No, a, wibracji w ogóle? Proszę cię, wiesz, jak się projektuje dźwięki w samochodzie na przykład, to jest niebywałe, wiesz, jakby w samochodach premium musi być odpowiedni dźwięk zamykania drzwi na przykład.
3: Dokładnie.
2: Musi być odpowiedni dźwięk migacza. Muszą być odpowiednie dźwięki, które samochód, to dlaczego miałoby to nie dotyczyć wibratora?
1: W samochodach premium, dziękuję bardzo.
3: Zamiast bzyczeć, niech wibrator mówi do mnie jeszcze, albo coś w tym stylu, prawda?
2: Tak byś lubił? Ciekawe.
3: Popróbujemy.
5: I komary jebane, pierdolone muchy, i komary jak
6: 6 na 9, S-Rock.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Pewnie, że dobrze rokuje. To Grzegorz Kupczyk i Party Doll.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock. Gramy dla was.

0: absolutnie nieirytujące dźwięki, czyli AC/DC za nami na antenie Skiroga. Dzisiaj o tych, które nas irytują i wkurzają,
1: to
0: rozmawiamy.
1: To będzie trudny program, tak sobie pomyślałam, bo tych dźwięków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych takich, które doprowadzają nas do szewskiej pasji. Ja na przykład czasami jak zjeżdżam do domu po programie i myślę sobie, a tak śniadanko i trochę, to właśnie ja sobie utnę tego komarka, a za oknem wjeżdżają kosiarki i koszą i myślę sobie, teraz naprawdę z drugiej strony, kiedy mają to robić, jak nie o 10:00.
2: No właśnie, normalnie ludzie wtedy pracują, wolałabyś, żeby o północy?
0: No otóż to.
2: Kosili?
0: Dokładnie. Wojtek mieszka tak wysoko, że on nawet gdyby kosili mu pod blokiem, to spokojnie może spać, bo nie słyszy.
1: To prawda.
2: No u nas ten hałas się roznosi jeszcze bardziej, więc paradoksalnie jest odwrotnie, jak mówisz. Z kolei ze szkoły jeszcze dźwięki, które zapamiętaliśmy. Niektórzy naprawdę są uczuleni na dźwięk kredy piszczącej na tablicy.
0: Ojej.
1: No i oczywiście dzwonek. Dzwonek, który był albo ulgą, albo o Jezus.
0: A wiesz co, ta kreda od razu mi się spociły łapki. Naprawdę, ja nienawidzę tego dźwięku. Mm-hmm. Tak samo jak paznokci na przykład po tablicy. Też tego dźwięku takiego skrobania.
1: Co?
0: To jest, wiesz, nie?
1: No, a przepraszam bardzo, a widelcem po szybie?
0: Też nie lubimy. A państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
3: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni. I serio, właśnie tak mam. Wstaję zawsze przed budzikiem. Ale jest jeszcze drugie rozwiązanie. Jeśli nie lubicie takich dźwięków, wystarczy smart zegarek, który będzie budził was wibracją.
4: Żadnych irytujących dźwięków.
5: A czy ten jest irytujący?
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozprawiamy o dźwiękach, które Was mogą irytować i denerwować, a już teraz Michał Poklękowski, który absolutnie nikogo swoim głosem nie denerwuje, w raporcie SK Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Polskę czeka gwałtowna zmiana pogody. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu i porywy wiatru dochodzące nawet do 115 km na godzinę. Wydano również alert RCB. ZUS podsumował L4 z ostatnich miesięcy. W pierwszym półroczu tego roku lekarze wystawili 14 milionów zwolnień lekarskich. To o niemal 3% mniej niż w podobnym okresie roku ubiegłego. Tak wynika z najnowszych danych zakładu. W ciągu roku wzrósł za to udział absencji związanej z urazami i zatruciami, a także z zaburzeniami psychicznymi. Średnia długość L4 w Polsce to obecnie 10 dni.
1: To jest raport.
2: Fala mrozu, intensywne opady śniegu lub deszczu paraliżują życie Boliwijczykom, przekazały hiszpańskie media. Eksperci podają, że pogoda w tym południowoamerykańskim kraju dosłownie stanęła na głowie o tej porze roku. Opady śniegu sprawiły, że ponad 160 tysięcy zwierząt hodowlanych, w tym lam, jest zagrożonych z powodu braku pożywienia. Boliwijskie władze planują wprowadzenie stanu wyjątkowego.
1: SK Rock Sport.
2: Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Parry 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina. Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze. A już jutro pasy czekają derby z Wieczystą.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: irytujących dźwiękach. O dźwiękach, które jak słyszymy, to nas ciarki przechodzą. Dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o nasze głosy anielskie, to ciarki nie przechodzą. Wojciech, teraz proszę.
1: Aha, dobra.
2: Jasne. Tak. Proszę Państwa, pewna turystka na jednej z plaż Apulii we Włoszech. Jedna turystka. Pani turystka.
1: To normalnie, w ogóle, wiesz, głodnemu chleb na myśli, nie?
2: No, oczywiście,
1: no, klasyka
2: że tak.
1: gatunku.
2: Pani na jednej z plaży Apulii we Włoszech, to chyba tam, gdzie Asia cię niebawem
1: tak,
2: wybiera.
1: Tak, ja będę tam
2: no,
1: na wakacjach,
2: uważaj, bo
1: no,
2: różne rzeczy no. można na plaży znaleźć. Tam ludzie chodzą z takimi wykrywaczami metali. No i ktoś w końcu zgłosił w Urzędzie Miasta, że natknął się na puszkę, na urnę z prochami.
1: O, to ciekawe.
2: No i teraz śledczy ustalają, jak ta urna trafiła na plażę. Analizują obecnie dwa scenariusze. Albo urna została złożona do morza podczas pochówku na Adriatyku i prąd morski ją wyrzucił na plażę, albo została celowo i nielegalnie porzucona na tej plaży. Prawdopodobnie jednak ktoś chciał zostać rozsypany w morzu, a sytuacja być może komuś na łódce na przykład wymknęła się spod kontroli, zanim tę urnę otworzył i rozsypał, to wyrzucił do morza całą urnę. No i wtedy znów scenariusz się powtarza, że urna po prostu wypłynęła z falami morza na plażę.
1: O, że trzeba uważać z takimi rzeczami, zwłaszcza z rozsypywaniem na przykład z helikoptera. To się zdarza, potem to zawiewa wiatr, nie z tej strony, co trzeba. Ja też chcę być rozsypana i zdecydowanie mam nadzieję, że to jednak moje prochy pofruną i nikt się potem o mnie nie potknie.
3: 6 na 9 w S-Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: co dzisiaj na obiad, kochanie. To jest jeden z tych najbardziej irytujących mnie dźwięków, które jak słyszę, to od razu ciary na plecach.
1: Nie? No ale przestań, błagam cię. Przecież ty dobrze gotujesz. To ja się twojej żenie absolutnie nie dziwię, że ona się pyta, kochanie, co dzisiaj na obiad. No, to jest jakby logiczne. Skoro robisz to dobrze, to ty wiesz, no aż się prosi. No. Ale potem... A w ogóle, kądzie, co dzisiaj na obiad?
0: Do centrum handlowego idziemy, do burgerowni.
2: Potem jak kończy wrzuca cebulkę na olej i coś tak skwierczy, to ten dźwięk sprawia, że jest przyjemnie.
1: O, tak, to jest przyjemne no. Akurat.
2: To prawda, oczy łzawią?
0: To prawda, tak,
1: my
0: podczas krojenia.
1: O irytujących dźwiękach swoją drogą, a nie o takiej, ale jak się na przykład, jak mi bardzo skwierczy coś na patelni, to mnie to wkurza, bo wiem, że strzela olejem.
0: Dokładnie, później trzeba czyścić i w ogóle. A jak się kroi cebulę, to w masce do nurkowania, bo wtedy człowiek nie płacze, wiecie
1: nie,
0: o tym?
1: Wiecie, że ja mam taki ekstra maszynkę taką na sznurek, która mi tnie cebulę. Kocham tę maszynkę. Tak, wkładasz tam, tam są noże takie na ten, jak wiesz, po prostu pociągasz za ten sznurek i nagle i tnie ci cebulę. Świetna rzecz.
2: A tak w ogóle to chcieliśmy o czymś zupełnie innym.
1: Zupełnie.
0: Tutaj sznurek podłączamy do kontaktu, a później...
3: Chyba najgorszym dźwiękiem, jaki może być, to jak mieszkasz w bloku, wracasz z tyrany, z roboty, nagle gdzieś u sąsiada słyszysz... A to wiertaro ci, kurczę, gościu. Daje po ścianach dziury wierci.
4: Kolego, mógłbyś nie dmuchać w rurę, kiedy kujemy? No trochę nas to rozprasza.
5: Przepraszam. Telefon zaufania Eskirok 691 613 613.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Marta Wierzbicka wspomina swoją głośną sesję w Playboyu. Rachunki same się nie zapłacą. Moim zdaniem, przyznam bez bicia, nie wszystko jest na sprzedaż. Ale gdyby ktoś zadzwonił z Playboya...
2: Proszę cię, z minuta 8. Wszystko jest kwestią, wiadomo. Fausti żali się, że nie została należycie obsłużona w sklepie budowlanym 5 minut przed zamknięciem. Fani jednogłośnie, ole odklejko. No, logiczne, coś jej się odkleiło, to chciała kupić klej, tak?
3: Z kolei Justyna Gradek świętuje 35. urodziny, prężąc podrasowane ciało nad misą egzotycznych owoców. Rzeczywiście wielkie te owoce.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
6: Eskaro.
5: Gramy dla was kawałek.

0: Tragiczny bilans rosyjskich ataków z minionej nocy na ukraińską stolicę. Nie żyje co najmniej 8 osób. YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Co najmniej 8 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych. To tragiczny bilans rosyjskich ataków z minionej nocy na ukraińską stolicę. Ofiar może być więcej. Rosjanie uderzyli także w miejscowości w obwodzie kijowskim. W związku z działaniem armii Putina także Polska prewencyjnie podrywała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodnich rejonów zostały wysłane alerty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W stolicy eksplozje i zniszczenia odnotowano w trzech dzielnicach: rejonie Sołomiańskim, Światoszyńskim i Darnyckim. To dzielnice pełne wysokich bloków mieszkalnych. Właśnie w jeden z nich uderzyli Rosjanie, niszcząc 8 i 9 piętro. Celem był także szpital. Ogień po eksplozjach objął samochody, garaże i sklep. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
0: Alerty zostały już odwołane.
1: To jest raport.
0: Grozi mu 12 lat więzienia. YouTube.

0: Jego konto na YouTubie obserwowały, niestety, miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgody na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu. Żywność na świecie drożeje, a w Polsce jej ceny spadają. W lipcu światowy indeks cen żywności wzrósł o 1% rok do roku. W Polsce żywność potaniała o 0,8% przy ogólnej inflacji na poziomie 3%. Żywność w Polsce także może drożeć, ale kiedy i jak bardzo, tego nie da się precyzyjnie przewidzieć, komentuje Paweł Kraciński, ekonomista z SGGW.
1: Pewne jest to, że jest dość duża zmienność, bo świat ekonomiczny za sprawą ludzi staje się bardzo nieprzewidywalny. Wchodzi polityka, geopolityka, różne zawirowania w różnych częściach świata, wpływ zmian klimatu.
0: Według niedawno opublikowanego raportu Uniwersytetu WSB Merito w porównaniu z ubiegłym rokiem najbardziej podrożały napoje. Najbardziej potaniały natomiast tłuszcze, między innymi oleje oraz masło.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Odpowiednio dobrany sport i przyjemna aktywność fizyczna zmniejszają co do zasady zagrożenie demencją. Jednak ciężka fizyczna praca może to zagrożenie przeciwnie podnosić. Ustalili to badacze z Kalifornii. Naukowców zainteresował znany od długiego czasu paradoks polegający na tym, że w obszarze zdrowia układu krążenia wymagająca fizycznie praca nie przynosi takich samych korzyści zdrowotnych jak dobrowolne ćwiczenia. Może wręcz zwiększać ryzyko chorób.
3: Pogoda. Bez badań to wiemy, że lepiej tak robić, żeby się nie narobić.
4: To prawda, człowiek od rana taki styrany po prostu.
5: Po prostu chłopaki już tak stękają troszeczkę. Ja nie wiem w ogóle co z tą pogodą, bo ja tak patrzę za okno i jest tak raz słońce, raz ciężka chmura, deszcz przechodzi, potem znowu wychodzi słońce, potem znowu ciężkie chmury i tak w kółko.
4: Trzeba tę chmurę wziąć i przenieść na przykład nad zachodnią granicę albo nad wschodnią i niech im pada.
5: O patrz, ja to teraz widzę, że Wojtek po pracy wyjdzie i będzie brał tę chmurę, dźwigał i będzie ją tak...
4: Będę ją dmuchał tak.
3: A czemu nad zachodnią? A czemu nad zachodnią granicę? Ja ciebie pytam. Co ty chcesz od tych biednych ziomków Tuska?
4: Proszę państwa, dzisiaj 22 stopnie nad morzem, 24 w okolicach Bydgoszczy, 25 Warszawa, Łódź i Poznań, 29 w Katowicach, do 30 w Krakowie. Po południu ma się rozpogodzić, przynajmniej w Polsce.
6: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
3: Słyszysz takie dźwięki i od razu masz ciary. Co to?
5: No właśnie, to jednak steropian. Taki,
3: dobrze gadasz.
5: Dzisiaj fajny onomatopeję strzelam.
3: Michale Poklękowski, co u ciebie, drogi?
0: Czy ja dobrze słyszałem, Wojtek, że powiedziałeś przed chwilą, że będziesz dmuchał chmurę?
5: Tak.
3: Pokazać ci, jak to się robi?
0: Nie ma więcej pytań.
3: W młodości dmuchał żaby.

0: pytanie, czy wybierając temat dzisiejszej audycji nie baliście się, że ktoś powie wasze trzy głosy? No bo nie ja, ale ktoś by tak mógł powiedzieć. Miłego dnia.
1: Nie ja. Pewnie, że zawsze się zastanawiamy nad tym, czy nasze głosy nie są dla was irytujące, ale rozumiem, że jeżeli dla kogoś są, to nas po prostu wyłącza w tym momencie. Dzisiaj o irytujących dźwiękach, bo mamy Dzień Komara i ja już wiem, przypomniało mi się, że miałam parę razy w życiu instynkt morderczy. Znaczy, ja naprawdę myślałam, że nie wytrzymam, nie dam rady i po prostu dokonam jakiejś zbrodni. I to jest chrapanie. Jak ktoś chrapie i człowiek całą noc nie może zmrużyć oka, to naprawdę zdarzyło mi się, myślę sobie, kurczę, zamorduję, koniec, trudno, pójdę siedzieć, ale nie dam rady.
2: Pójdę siedzieć zamiast leżeć i spać.
3: No. No, oczywiście, że tak, a tak mogłabyś się po prostu spokojnie przytulić i nie mieć z tym żadnego problemu.
1: I leżeć, zamknąć tak, uszy. I o, jeszcze, to jest, ale niebywałe, bo z kolei jak na przykład chrapie pies, to mi to nie przeszkadza, ale jak chrapie facet, szlak nie trafia.
2: No i dlatego wiesz, że rozwiązanie jest bardzo proste. Śpi z psem, a nie z facetem.
1: No
2: nie?
1: Właśnie tak czy nie, znaczy psa akurat nie mam, ale jak jeżdżę do Czarka, to Czarek się zawsze w tryndala po prostu zwija w kłębek.
2: Czarek
1: i śpi,
2: to pies
1: i
2: czy facet?
1: Pies.
2: Okay.
1: Bulldog angielski.
3: No, o Aśce na pewno jeszcze wiele się dzisiaj dowiemy.
2: To, że teraz, a teraz o naszych żonach.
3: Moja jest bardzo cierpliwa, po prostu chodzi spać przede mną i dzięki temu nie słyszę, jakie chrapie.
2: No okej, a pana słuchacza żona?
4: Witam o poranku, lekko deszczowym, ale ciepłym. Jakich dźwięków nie lubimy? Ja nie lubię dźwięku żony, głosu, w momencie, kiedy mówi, bo wiesz, kochanie, no ja już sobie tak pomyślałam. No, kto lubi taki dźwięk?
1: No,
3: że tutaj damy zielony, tutaj nowa komoda, a tutaj jeszcze przemeblujemy garderobę.
2: No jasne, i co masz na myśli, kochanie, mówiąc zielony?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Czy butelkowy, czy taki jak wyściółka do trumny?
1: Pistacjowy, czy saledynowy?
2: Otóż to.
1: No dobrze, to teraz się wyluzujcie. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Nosowska zastanawia się, kim mógłby on dla niej być. Misiek pomyślał sobie, ja mógłbym być klientem tej knajpy.
1: No, Misiek niezły jest, słuchajcie. Są takie dźwięki, które mogą nie tyle zirytować, co przestraszyć. Jak na przykład człowiek sobie gdzieś tam siedzi w knajpie i słyszy ryk niedźwiedzia, to jest takie... Lepiej uciekać. Ale takiego gościa to się na pewno nikt nie spodziewał przy jednym ze stołów restauracyjnych w Aspen. Elegancja Francja. To właśnie tam się wtoczył, a właściwie wpełzł sobie młody niedźwiedź czarny. O godzinie późno już wszedł do lokalu 22.45. Spokojniutko poruszał się po głównej sali, wspinał się na stoły, baraszkował. Wszystko oczywiście zarejestrowały kamery. No i w tym czasie w restauracji szczęśliwie nie było żadnych klientów, ale jeszcze byli pracownicy. Nikomu się nic nie stało. Wezwali policję, ale zanim ta policja dotarła, to jeden z pracowników zdołał bezpiecznie wyprowadzić Misiaka, dokładnie tą samą drogą, którą Misiek wszedł. No i powiem szczerze, odważny.
2: No od razu odważny. Gość po prostu był przyzwyczajony, codziennie wyprowadza w ten sam sposób pijanych turystów z Wielkiej Brytanii.
3: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Przypominamy, dzisiaj cały czas rozmawiamy o dźwiękach, które was irytują. Zapraszamy do Messengera i do telefonu Eski Rock. Za chwilkę przekonamy się, kto będzie dzisiaj gościem Marcina Mellera w Melinie, a potem posłuchamy Michała Poklękowskiego w raporcie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło, 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów, poinformował rano mer stolicy Ukrainy Witalij Gliczko. W mieście od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Udział w grupie przestępczej i zorganizowanie nielegalnego składowiska odpadów w Łowiczu za takie m.in. przestępstwa odpowie przed sądem 57-latek, który usłyszał zarzuty w toczącym się w Katowicach śledztwie w sprawie mafii śmieciowej. Może mu grozić nawet 15 lat więzienia.
4: To jest raport.
5: I jeszcze wielki sukces polskiego naukowca. Sposób pomiaru odkształceń skurczowych materiałów cementowych opracowany przez doktora habilitowanego inżyniera Adama Zielińskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego został właśnie zweryfikowany przez amerykańskich naukowców i zatwierdzony przez tamtejsze Stowarzyszenie Transportu i Drogownictwa. Dzięki odkrytej przez Polaka metodzie można opracować trwalsze, bardziej odporne na pękanie mieszanki betonowe stosowane na przykład przy budowie dróg, mostów czy wieżowców.
4: Rok. Sport.
5: Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
6: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
5: W klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappe. Jelena Rybakina ponownie na drodze Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień temu. W finale w Toronto górą była Świątek.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski

0: Cisza zapadła. Bardzo pięknie, naprawdę, słuchajcie. Słuchajcie, i to jest irytujące. O, a propos ciszy swoją drogą, irytująca cisza w radiu dla radiowców, to jest koszmar, jak, nie wiem, człowiek właśnie wie, że gra muzyka, zanim jeszcze wejdzie na antenę i nagle zapada cisza. I ja, po prostu ile razy ja się zerwałam, nie wiem, pamiętam z kuchni, jak zrobiłam kawę, albo w ogóle biegłam w te pędy, się okazuje, że na przykład po prostu coś cicho grało, tak? Czyli jest cichy początek. Ale to jest coś, co radiowca irytuje, to jest cisza w eterze.
1: Chyba, że jesteśmy na plaży, albo w parku, albo jedziemy autobusem bądź tramwajem i wychodzi ten samozwańczy DJ i mówi: będziecie teraz słuchali tego, czego ja słucham, i na całą parę słucha w telefonie albo na głośniku.
2: Rączki, rączki, rączki, jestem prezydentem tego miasta, może byś zagrał trochę hip-hopu.
1: Więcej funku, kolego.
3: No, bo już zapomniałem. Aha. Drodzy Państwo, o dźwiękach, które Was irytują, dzisiaj rozmawiamy.
4: Cześć ekipa, najgorsze dźwięki, jakie można usłyszeć, to jest jak żona dzwoni i mówi: słuchaj misiu, musimy porozmawiać. A drugi w stylu: coś ci muszę powiedzieć, tylko się nie denerwuj. Zazwyczaj, jak ona tak mówi, to albo rozwaliła auto, albo dzieci coś takiego konkretnego odwaliły, że już się nie chce do domu wracać. Pozdrawiam wszystkich, na razie.
3: Prawda to?
0: No, duży stres.
1: Tak się zdarza, ale jednak z rzeczywistością trzeba się zderzać.
3: No to jeszcze, drodzy Państwo, co Was denerwuje i irytuje? Dźwięki, jak słyszycie, to od razu ciary przechodzą po plecach.
5: A mnie irytuje dźwięk głosu mojej szefowej, zwłaszcza jak wypowiada moje imię, bo to znaczy, że albo coś źle zrobiłam, albo jest nowa robota do ogarnięcia.
3: A mamy w tym tygodniu luz, bo nasz przełożony, prawda, odpoczywa na słonecznym, ciepłym helu. Tak. Słuchaj.
6: Tak. 6 na 9. Rock.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: Reklama.

0: Smutne to, ale prawdziwe, że jest tyle dźwięków, które człowieka potrafią zirytować. W Dzień Komara o tym właśnie sobie rozmawiamy.
1: I czekamy na Państwa różne spostrzeżenia. Bywają osoby, które na przykład są strasznie zirytowane mlaskaniem czy siorbaniem przy stole. Mhm.
2: A to ja wtedy wiesz, no, tak, nie prawda. Lubisz siorbać, czy nie lubisz, jak ktoś siorbie?
0: Nie, lubię, jak słyszysz, że ktoś robi taki właśnie...
1: No, jakbym ja nie lubił siorbać, to bym po prostu przestał, ale jak ktoś to robi, a ja tego nie lubię, to już nie mam na to wpływu, prawda?
2: Otóż to, ale z drugiej strony to jest też, wiesz, taka pochwała dla kucharza, bo jak robisz, oblizujesz paluchy, no to wiesz, że smakowało, nie?
0: Często tak? Jem rękami rzeczywiście, to prawda, i oblizuję te paluchy, ale... Boże, tak z tym siorbaniem i Wojtku, z mlaskaniem to tak ciszej.
2: Jakbyś troszkę. Nie lubił siorbania i mlaskania, to byś wychodził, kiedy Aśka zaczyna jeść. A co tam u Państwa?
0: Wiedziałam.
3: Panie Asiu, proszę się trzymać. Ja wczoraj byłem świadkiem takiej sytuacji, że pani zaparkowała zbyt blisko ściany budynku. No i potem, chcąc uratować sytuację, zaczęła cofać. Z tym, że niestety zderzak się za bardzo polubił ze ścianą. No i dźwięk był, jaki był.
0: No jest koszmarny dźwięk, w ogóle dźwięk gnącej się blachy, albo tego, że człowiek obciera samochód, tak. Okropny dźwięk, fu.
2: Wojtku, chciałbyś o tym opowiedzieć, o dźwięku gnącej się blachy?
1: Nie.
2: Dziękujemy. To jeszcze słuchajcie, teraz będzie taki poziom, którego jeszcze w tym programie nie było. Ach, trzymajcie się mocno, bo to będzie naprawdę dźwięk irytujący na maksa i ciarki po plecach będą przechodzić. Robię to nie bez powodu!
4: Najbardziej irytujący dźwięk to taki, który można usłyszeć, poczuć jego zapach oraz poczuć jego ból. Mowa o dentyście i jego wiertle przy borowaniu.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Drodzy Państwo, pan Mateusz Gessler poucza Polaków. Napiwki powinny być obowiązkowe. Dzięki napiwkom mogłem zapłacić za szkołę mojego syna. No i dobrze, że jeszcze kierowcy, sklepikarze, kasjerki, szef, zegarmistrz. No, oni nie muszą opłacać szkół dla swoich dzieci.
2: Bo nie muszą, są publiczne.
3: No. Tak, to prawda.
2: Kim Kardashian leniuchuje na Hawajach z Lewisem Hamiltonem i dziećmi. Uwaga, kierowca rajdowy zostanie jej mężem numer 4. No to Hamilton się wkurzy, jak się dowie, że jeszcze jakiś rajdowiec tam na boku jest.
3: Słuchajcie, a teraz to w ogóle jakaś poważna sprawa. Ogień na parkiecie w Madrycie, Kanye West i rozgogolona Bianca Cenzori, czy tam Cenzori, wiją się w klubie. Chemia bije po oczach. No i ja tak się zastanawiam, słuchajcie, jakie chemii oni użyli, że pojawił się ogień na parkiecie. Lakier do włosów, na bank!
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
4: Łukasz Bąk.
5: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Są alerty od RCB. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. W raporcie też poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Zgodnie z zapowiedziami rządu mieszkańcy dostają już SMS-y ostrzegające o zmasowanych atakach na zachodnią Ukrainę, które mogą zagrażać także wschodnim województwom Polski. Pierwszą tego typu wiadomość dostali tuż nad ranem. Po 4 mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Ze szczegółami Bartek Ważny.
3: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
4: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
5: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
3: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
1: Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Alarm został odwołany kilkanaście minut temu. Ukraińska stolica była atakowana dronami i rakietami. Jak informują ratownicy, na ten moment wiadomo o 12 ofiarach, a ponad 30 osób zostało rannych.
2: To jest raport.
1: Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przeleciało wczoraj do Rzeszowa maszynami lotniczymi pogotowia ratunkowego. Z tymi informacjami nasze

0: trafił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
1: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
2: W poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciła pierwsza grupa, 21 poszkodowanych. Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3, zginęło 12 osób.
3: Słuchacie raportu w SCRO.
2: Poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby z nadleśnictwa w powiecie świdnickim i pojawił się pilny apel do mieszkańców.
4: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
2: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego w Świdnicy. Zakaz wchodzenia do lasu, zakazu tego nie ma, ale jak słyszymy od okolicznych mieszkańców, wcale się tam teraz nie wybierają.
5: On by poszedł do lasu teraz na spacer, czy niekoniecznie?
6: Na pewno nie. Nawet z pistoletem gdybym miał. No co? Strachu człowiek by był, co nie? Albo uciekać, albo co? Ja no wierzę, że takie coś jest. Skoro fotopułapka wie pan złapała.
7: Trzeba do lasu nie chodzić, trzeba uważać, bo to się narobi tragedii, to jest dziczyzna. Sekundy i człowieka nie ma. Ja od razu w tył, na lewo i koniec. A jak nie, to stoję spokojnie, nie ruszam się i pomału do tyłu.
2: Nogi pumy podobno są z gumy, więc porusza się cichuteńko. Puma miała być widziana w Lutomii Górnej, ale może przemieszczać się po różnych lasach Dolnego Śląska. Nad sprawą działa też sztab kryzysowy. Nie wiadomo, skąd mogło wziąć się tamto zwierzę. Eksperci z lokalnych ogrodów tajemniczo nabrali wody w usta.
8: To nie nogi pumy, tylko buty pumy z gumy.
9: Pogoda.
10: Ona na pewno ma takie cichobiegi, wiesz, taką cichutką, gumową podeszwę i dlatego tak jej nie słychać.
11: Ciekawe, jakiej pumy firmy buty nosi Puma, co?
12: No.
11: Riboka. Proszę Państwa, na termometrach dzisiaj maksymalnie do stopni 22 na północy, 24 w okolicach Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego, Poznań, Łódź, Warszawa, tutaj dobijemy do 25, a w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie nawet 30 kresek powyżej zera. W całym kraju w godzinach popołudniowych powinno być pogodnie. Jutro kulminacja temperatur dodatnich wysokich, a później znów mają być ulewy, burze, no i w weekend 18. Mhm.
10: Aha, to świetnie, no to tam sobie będę siedzieć w deszczu, w tym topaczu.
12: Siedź sobie w deszczu, droga w topaczu. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy dzień wyznawania miłości, nie wiem czy wiecie, a w miłość najlepiej to potrafią ci młodzi.
13: Pytanie dość był inteligentny, na tematy różne rozmawialiśmy, nie powiem, że nie. Ale to tylko jak ja do niego żadnego uczucia nie mam, to z nim zrywam, nie? Zresztą miłość w naszych czasach nie istnieje, trzeba robić mężczyzn i nie przyzwyczajać, nie?
9: Sześć na dziewięć. Siętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SCRO.
12: Dźwięki, które wywołują u nas ciarki, o tym dzisiaj rozmawiamy.
10: Tak, to prawda, jest ich niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych i to takich czasami nawet zaskakujących. Mamy takie telefony, że hej.
11: Kiedyś bym tego nie powiedział, ale teraz tu-du, tu-du. Wiecie, co to za dźwięk?
12: Nie.
11: No. Zatkanego butelkomatu. Naprawdę.
10: Powtórz proszę, jeszcze raz powiedz.

0: A dzieci wieczorem biegające na przykład u sąsiadów, którzy mieszkają nad nami i ten tu podwierz stóp, to nie jest jeden z irytujących, denerwujących dźwięków, Wojtek?
1: Nie, bo najgorsze jest jak to u ciebie.
0: Dokładnie. No.
1: Wiesz, jak to jest wtedy głośno?
2: Nie wiem, jakoś ja z tym akurat nie mam problemu. Ja wiem już, z czym mam problem.
1: Ponad to
2: jeśli chodzi znaczy, dziękować Bogu. Ale fakt, że jeśli chodzi o irytujące dźwięki, już doszłam do tego, że chyba najbardziej w układ nerwowy wchodzi mi muzyka techno, ale taka ostra techno. I to mnie tak doprowadza do szewskiej pasji, że ja dlatego nie mogę do klubów.
1: No, ale Kończu się nie przygotował, taki... zobacz.
0: Nie, przygotowałem się, ale... szukałem i nie było, wiesz. No, nie mamy nic
2: dobrze
0: z techno.
2: Dzięki, uf.
0: Ale mamy coś, na przykład z innego gatunku muzycznego, który też bardzo lubimy. Do kina, Joanna, Joasia.
2: Ale to przez was to mnie nawet bawi.
1: No widzisz, no. Ja myślę, że nawet słuchacze mogą odnieść takie niepokojące wrażenie, że nam się to podoba.
0: Nie, broń Boże, my to robimy tylko i wyłącznie z naszego dziennikarskiego obowiązku.
1: Absolutnie.
0: Dźwięki, które państwa irytują?
3: Dzień dobry, moi drodzy, a w temacie nieprzyjemnych dźwięków, czy ktoś poruszył temat dźwięku styropian o szybę? Albo gdy słyszycie gdzieś w tle, że komuś się chce zaraz coś zwrócić. O Boże, ja tego nie znoszę.
2: Ja przepraszam, ale to się zdarza mi czasami rano, jak ja wychodzę z domu, idę do samochodu, ale są tacy, co wracają z imprez. I to mi się kiedyś już dwa albo trzy razy zdarzyło i słyszysz ten dźwięk właśnie.
0: Zaraz jadę na wakacje, wiesz, takich dźwięków dookoła mnie może być mnóstwo i to są też takie dźwięki, które irytują i państwo też na to zwracacie uwagę.
4: Najgorszy dźwięk to jest ta trzeci dzień urlopu, jak żona mówi, Tomek, to sobie może dzisiaj już odpuścisz, co?
5: Kurort All Inclusive to ulubiona wakacyjna destynacja Polaków. Jest ciepło, ładnie, jest też trochę taniej.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: U mnie na trzeci dzień urlopu słyszę, Wojtek, farba się skończyła.
0: A to nie, ja będę sobie odpuszczał na trzeci dzień urlopu. Cool Kids, teraz Westrock.

0: co do irytujących dźwięków, proszę uprzejmie, pedał sprzęgła. I tak mam przez cały dzień. Pozdrawiam.
1: 6 na 9. SCO.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Ale to w sumie nieważne, czy będą plamy słońca, czy nie będzie. Ważne, że będzie rokowizna teraz w Poznaniu i jeszcze potem przed nami w Krakowie i będzie się działo.
1: Dzień dobry. Pozdrowienia dla całego zespołu Męski Rok. Ja bym powiedział, że właśnie jadę na rokowiznę i tam będzie dobre dźwięki będą. Bo wygrałem 3 bilety na ten koncert, dlatego ja jedziemy. Tutaj z córką jadę.
2: O, to pięknie nam się składa, bo na rokowiźnie mnóstwo pięknych zespołów, między innymi wśród nich Zenek Grabowski ze swoim zespołem, a już dziś w Kawałkach Mojego Życia właśnie Zenek Grabowski.
3: Autopromocja. Kawałki Mojego Życia. Kawałki Mojego Życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zenek Kupatasa, Zenek Danon, Zenon Grabowski, a tak naprawdę Sebastian Grabowski. Dzień dobry.
4: A właśnie, że nie, Zenon Grabowski.
2: Zmieniłeś sobie?
4: Tak, zmieniłem, patrz, od razu mam dla
2: siebie. Ale urodziłeś się jako Sebastian.
4: Urodziłem się jako Sebastian, drugie imię Zbigniew, a trzecie miałem z birzmowania Zenon.
3: Kawałki Mojego Życia.
4: Cześć, Zenek Grabowski z tej strony. Zapraszam Was do wysłuchania moich kawałków życia.
3: Kawałki Mojego Życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Stolica Ukrainy została zaatakowana rosyjskimi pociskami balistycznymi i dronami, poinformował mer Witalij Kliczko. W związku z działaniami rosyjskiego lotnictwa swoje samoloty podorwała też Polska. W Kijowie zginęło kilkanaście osób. Conor Kennedy, syn sekretarza zdrowia USA Roberta F. Kennedy'ego juniora, został właśnie wpisany przez Rosję na listę poszukiwanych międzynarodowo. Sąd w Moskwie zgodził się na jego aresztowanie pod zarzutem najemnictwa.
5: To jest raport.
6: Fachowcy użyli ponad 50 kg dynamitu, żeby wysadzić w Jastrzębiu Zdroju wieżę szybu po byłej kopalni. Konstrukcja miała blisko 73 metry wysokości i ważyła 7 tysięcy ton.
5: SK Rock Sport.
6: Robert Lewandowski strzela, Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.
7: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
6: Dla Chicago to szósta wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło dwóch piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS. Polskie kluby przed ostatnimi przeszkodami w europejskich pucharach. Lidze Europy Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Pierwszy gwizdek o 18:00, godzinę później Lech Poznań zacznie mecz z FC Tun. Z kolei w lidze konferencji o 20:00 początek meczu Górnika Zabrze z AS Monaco, a o 21:00 Raków zacznie spotkanie z Hajdukiem Split.
3: Sześć na dziewięć w SCRO.

0: Irytujący dźwięk to jest jak w niedzielę o godzinie 22:47 przychodzi do ciebie dziecko i mówi: tata, a ja na jutro potrzebuję kolorowy papier, suche liście, plastelinę, bibułę i klej do papieru.
1: Boże, wszyscy co mają dzieci, to chyba to przeżyli, bo to jest standard. I to jeszcze tak, że już wszyscy chcą iść spać i w tym momencie jest, a jeszcze ta plastelina, a mamy plastelinę w domu? Nie mamy plasteliny w domu.
2: Chyba kończy, jesteś na tym etapie, co? Z młodszą córką, czy już to za tobą?
3: To już jest za mną, na szczęście. Mm. Teraz są inne, ale bardzo podobne problemy, które się pojawiają, także... Mm. Ale ja wolałbym, żebyś ty opowiedział. Tata, zjedzmy bułkę, 23:30. Zejdźmy do sklepu na dół, idźmy odebrać paczkę.
2: No akurat wracamy z placu zabaw o 22:00, więc możemy po drodze zajść do sklepu, który jest otwarty do 23:00.
1: To jest grube.
3: Dźwięki, drodzy państwo, które was irytują?
4: Kojarzycie taki dźwięk wciągających gili? To jest po prostu tak, jak ktoś nie wysmarcza nosa i cały czas też wciąga te gile do środka. To jest po prostu najbardziej irytujący dźwięk chyba ever.
3: Ale ten dźwięk denerwuje mnie jeszcze bardziej, kiedy pojawia się u mojego dziecka, bo ja wiem, że to się kończy lekarzem i w aptece będzie trzeba ze 300 wyzostawić.
2: No, niedługo październik to się zacznie masowo.
3: Otóż to.
1: Furgot w nosie.
3: Otóż to. I ostatni z państwa, czy ostatnia z państwa propozycji, to a propos tego, że od czasu do czasu przedstawiamy państwu pogodę.
5: Ty macie dnia tak żartobliwie, co irytuje, a na takim radiu rockowym jednym, jak zaraz po wiadomościach podają pogodę, nie zawsze się dowiesz, co będzie.
2: Ale nie wiem, o kim pan mówi zupełnie, ale na ich usprawiedliwienie mogę powiedzieć tak. Gdyby podawali pogodę, to się mogą pomylić. A jak jej w ogóle nie podadzą, to się nie pomylą.
6: Poranne 6:09 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10+2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Reklama.

Witam serdecznie. Dźwięk, który wywołuje mi ciarki na plecach i stawały mi włosy dęba, to jak niedzielny poranek, otwarcie puszki piwa lub butelki.

0: skrzypiące drzwi od stodoły. Inne tego typu to były dźwięki, które wkurzały mnie, kiedy byłem dzieckiem. Zmieniły się czasy, dzisiaj wkurzają nas zupełnie inne dźwięki, jak się
1: naprawdę?
0: Okazuje.
1: Naprawdę? No? Skrzypiące drzwi od stodoły irytowały cię w dzieciństwie?
0: Albo podłoga, wiesz, też taka drewniana skrzypiąca.
1: O, tak, to prawda.
0: I nie można w nocy iść po cichusiku.
2: Albo jak ktoś mieszka gdzieś w takiej dużej przestrzeni, zaczyna wiać wiatr tak, że on aż hula przez całe poddasze, tak. Taki i tłukło, i tłukło.
0: Doskonale robisz wiatr.
1: Świetnie, w ogóle jesteśmy ci absolutnie doskonali w onomatopejach.
0: No właśnie, i teraz te nowe dźwięki, które państwa denerwują, a których kiedyś nie było.
3: Dźwięki, które przyprawiają mnie o dreszcze, bynajmniej nieprzyjemne, to dźwięk wiadomości w MS Teams. A jeszcze gorzej, dźwięk przypomnienia o spotkaniu, które mogło być mailem.
1: Aha, to, no, to ja rozumiem, że cierpią wszyscy ci, którzy pracują zdalnie.
0: Tak. I skoczmy szybko, drodzy państwo, jeszcze do rajdów samochodowych.
4: Wiecie, co nas irytuje? No irytuje najbardziej, jak przez cały czas się przygotowujesz przed jakimś rajdem, stajesz na pekacu, ruszasz do pierwszego odcinka i nagle słyszysz gruchotanie z Płośki. I już wiesz, że jak dojedziesz, to serwis będzie miał co robić, a ty się modlisz, żeby się wszystko udało. Do zobaczenia za 8 dni na polskim rajdzie Legend na OS-a. Trzymajcie się, hej.
1: Do zobaczenia. Rzeczywiście gruchotanie z Płośki to jest straszny dźwięk.
2: Ale czy Krzysztof Hołowczyc się nagrał?
0: Ale wiesz, to jeszcze jest jedna sprawa, bo mnie denerwują słuchacze, którzy używają takich wyrazów, których ja nie rozumiem.
1: Pekac?
0: No właśnie.
1: Punkt kontroli czasu.
0: A, dziękuję.
1: Proszę.
0: A onomatopeja?
1: Onomatopeja, jak on robi wiatr.
0: Czyli wyraz, dźwięko?
1: Naśladowca.
0: Aha! Radio uczy.

0: Pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejszą dyskusję na temat dźwięków, które jak słyszymy, to nam ciarki na plecach przechodzą.
1: Co złego, to nie my. No, myśmy się tylko tak próbowali do tego przybliżyć. Czasem udawaliśmy wiatr, czasem udawaliśmy skrzypienie drzwi. Nie wszystkie dźwięki nam wyszły tak jak trzeba, ale miejmy nadzieję, że przestaniecie się teraz irytować.
2: A propos tego, co nam wychodzi. Wychodzimy.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w ESC Rock. Na sobotni wieczór ESK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Seniorzy w Polsce coraz częściej korzystają z AI, by zwalczać samotność. To wynik najnowszego badania CBOS-u. Warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. To nie był test ani próba generalna. Informowaliśmy o realnym zagrożeniu, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik RCB. Chodzi o SMS-owe alerty, które mieszkańcy Lubelszczyzny dostali minionej nocy w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. RCB zapewnia, że to efekt przećwiczenia procedury po niedawnym incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy takich powiadomień nie było.
2: I to nasze działanie dzisiejsze, nocne, poranne, jest wynikiem aktualizacji tych procedur, tych schematów działania, które aktualnie funkcjonują. Chcemy identyfikować po pierwsze zagrożenie na wcześniejszym etapie i na tym wcześniejszym etapie informować, ostrzegać obywateli na zagrożonym terenie o tym konkretnym zagrożeniu.
0: Tłumaczy Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który zapewnia, że teraz alerty w przypadku zagrożenia będą już standardem.
2: Także w przyszłości, gdyby tego typu zagrożenie się pojawiało, no wszyscy z Państwa muszą się liczyć z tym, że ten alert RCB będzie uruchamiany.
0: Dowództwo operacyjne poinformowało w swoim porannym komunikacie, że podrywanie myśliwców w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę było działaniem prewencyjnym i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni.
1: To jest raport.
0: Sztuczna inteligencja zastępuje im prawdziwe relacje. Seniorzy w naszym kraju coraz częściej korzystają z AI, by zwalczyć samotność. To wynik badania CBOS-u na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w Polsce. Narzędzia służą emerytom nie tylko jako towarzysz do rozmowy, pełnią też rolę wirtualnych terapeutów. O szczegółach Aleksander Różkowski.
3: Co czwarta osoba w Polsce powyżej 80 roku życia odczuwa samotność. Brak kontaktu z drugim człowiekiem może generować ogromny stres, a nawet prowadzić do depresji. Seniorzy sięgają po AI przede wszystkim po to, by mieć z kim porozmawiać, ale prawdziwych relacji nie da się zastąpić algorytmami, mówi Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia Mali i bracia ubogich.
4: Co może być dla nas takim sygnałem alarmowym, że jest ta luka taka relacyjna i potrzeba tego towarzystwa w życiu osób starszych, kiedy brakuje im drugiego człowieka do rozmowy, no zaczynają rozmawiać z algorytmem.
3: Ze sztucznej inteligencji w Polsce korzysta blisko co piąty senior.
0: Najczęściej ze sztucznej inteligencji korzystają ludzie poniżej 24 roku życia. Blisko 80% z nich regularnie używa AI.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ciszej, proszę.

0: Wielkopolskiej. Sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
1: Mówi Michał Pochna, jeden z organizatorów manifestacji. Protest przejdzie z Placu Centralnego pod siedzibę Komendy Stołecznej Policji. Start o 18:00, 4 września.
2: Pogoda. Czwartek przyniesie nam wyraźne ocieplenie, ale wraz z wyższymi temperaturami pogoda zrobi się mniej bezpieczna. Na południu i na południowym wschodzie Polski gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i też bardzo silnym wiatrem. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni nad morzem do 30 na Podhalu i na Dolnym Śląsku.
3: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: dźwięków, które mnie irytują, to najgorszym jest dźwięk tych trumien, które otwieram w czasie kultowych historii. I pierwszą otwieram już teraz, bo to już 10 lat od śmierci Matta Robertsa, więc pierwszego gitarzysty grupy, która dla Państwa teraz wystąpiła, a więc Three Doors Down, który umierał 10 lat temu w bardzo młodym wieku, nie dożywając 40 z powodu przedawkowania leków na receptę. 13 minut po 9 pan Jaro mówi, mimo wszystko, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: O pani Kasi cały czas można mówić w czasie teraźniejszym i trwającym i aktualnym i to nas bardzo cieszy. 30-lecie pięknej solowej kariery uczczone nowymi piosenkami, wśród których jest ta Sos Chaosu.

0: ta dziwota ludzi często to jest stan normalny, tylko w oczach innych, tych nienormalnych, jesteśmy właśnie jacyś dziwni. People are strange, a tak naprawdę ludzie chyba są do siebie podobni. Mamy podobne marzenia.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Na przykład sporo z nas marzy o wielkich pieniądzach i wielkiej sławie. No proszę nie zaprzeczać, bo wiem jak jest. Sam mimo tego, że nie jest to na pierwszym planie, to gdzieś tam z tyłu się kołacze. Ech, gdyby pan Jaro był sławny i znany. No ale nie jest. W każdym razie teraz będzie historia Adama Duritza, człowieka, który śpiewał i śpiewa nadal w zespole Counting Crows, który kiedyś razem z przyjacielem Martin Jonesem spędzali wspólnie wieczór w klubach w San Francisco, obserwując różnych muzyków i marząc o wielkiej sławie, która, jak wtedy naiwnie wierzyli, ułatwi im różne rzeczy, między innymi rozmawianie z kobietami. Bezpośrednim impulsem do stworzenia piosenki, którą teraz Państwu zagram, był koncert legendarnego gitarzysty flamenco Pepe Romero. No i wtedy ponoć Adam Duritz zdał sobie sprawę, że prawdziwi artyści otoczeni są podziwem. I on też by tak chciał. Rok 93, przełomowy singiel zespołu Counting Crows, Mr. Jones.

0: Jak odlecieli Państwo razem z Leny Grawicem? Przepiękna wersja, znaczy właściwie przepiękna piosenka Lenego, który niedawno grał ją w Trójmieście na koncercie i pewnie jeszcze parę razy w Polsce zagra. Mówi sam, że uwielbia tu przyjeżdżać, więc chyba sobie nie odmówi tej przyjemności jeszcze raz, jak nie więcej. W ST Rock będziemy sobie za moment opowiadać o pewnym dżentelmenie, który ma urodziny. To za chwilę. Będzie też o piosence i pewnych gratulacjach, które już kiedyś przy podobnym coverze miały miejsce w przeszłości. Ale o tym wszystkim Państwu opowiem za parę chwil.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Hi, you're listening to Serge Tankian.
4: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Esca Rock.

Silent Song zespołu Led Zeppelin, śpiewane fantastycznie przez Roberta Planta. Artystę wyjątkowego, który ma dziś urodziny. Rocznik 48, więc Robert powoli zbliża się do 80. Dziś świętuje urodziny 78. Pamiętają Państwo historię związaną z coverem zespołu The Beatles With a Little Help from My Friends? Tam przyszedł telegram po tym, jak Joe Cocker zrobił swoją wersję od The Beatles z gratulacjami. Podobnie było z Paulem Simonem, gdy usłyszał wersję Disturbed, The Sound of Silence.

0: Proszę wybaczyć to, co teraz powiem, ale te dorosłe dzieci z piosenki zespół Turbo z ich debiutanckiego albumu wydanego w roku 83, w tym 2026, są już raczej dorosłymi dziadami. Załamy 10. Raporterski rok przed nami, potem wrócimy z muzyką i kultowymi historiami. Po 10 m.in. Metallica.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dźwięki, które wywołują u nas ciarki, o tym dzisiaj rozmawiamy.
3: Tak, to prawda, jest ich niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo.
2: Kiedyś bym tego nie powiedział, ale teraz tu-du, tu-du. Wiecie, co to za dźwięk?
4: Nie. No.
2: Zdatkanego butelkomatu.
5: W momencie, kiedy mówi, to wiesz, kochanie, to ja bym sobie tak pomyślała. No, to lubi taki dźwięk.
3: No.
2: Że tutaj damy zielony, tutaj nowa komoda, a tutaj jeszcze przemeblujemy garderobę.
4: To jasne, co masz na myśli, kochanie, mówiąc zielony?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
8: Zablokowana jest droga ekspresowa S5 w Bożenkowie koło Bydgoszczy, to w kierunku Gdańska. Łódź może można teraz odkrywać na dwóch kółkach. EC1 przygotowało 3 rowerowe trasy.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. To był jeden z najpotężniejszych rosyjskich ataków na ukraińską stolicę w ostatnich tygodniach. 12 osób nie żyje, około 40 zostało rannych w wyniku nocnego zmasowanego ostrzału Kijowa. Także w obwodzie kijowskim jest jedna ofiara. Według prezydenta Zełenskiego Rosjanie przygotowywali się do tego ataku od dłuższego czasu i chcieli wyrządzić jak największe szkody w infrastrukturze cywilnej. Na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Marto, jak teraz wygląda sytuacja w Kijowie?
10: W stronę Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerywają kolejne alarmy. W innych częściach miasta uszkodzone są domy i samochody, a także szkoła, szpital dziecięcy i przedszkole. Zniszczenia są także w obwodzie kijowskim. W Boryspolu pociski trafiły w duże magazyny z żywnością oraz obiekty Czerwonego Krzyża. Uszkodzone lub zniszczone zostały również budynki mieszkalne.
8: Jutro w Kijowie dzień żałoby.
9: To jest raport.
8: Zablokowana jest droga ekspresowa S5 w Bożenkowie koło Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Dochował tam rano samochód osobowy. Trasa w kierunku Gdańska jest aktualnie nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Łódź można teraz odkrywać na dwóch kółkach. EC1 przygotowało 3 rowerowe trasy: filmową, bajkową i muralową.
11: Pomysł narodził się dzięki naszym pracownikom, którzy są miłośnikami jazdy na rowerach. Mówi Michał Kędzierski z EC1.
12: I następnym krokiem było właśnie stworzenie takich map rowerowych, które z jednej strony pokazywałyby trasy, którymi wędrujemy wspólnie albo w ramach wycieczek z Zieloną Łodzią. Dodanie do nich QR-kodów, które będą zawierały narrację przewodników.
11: Co zobaczymy na trasach?
12: Mamy trasę bajkową. To jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych.
11: Tłumaczy Arkadiusz Łuszczyński z EC1.
12: Kina. Powojenne czasy spowodowały, że Łódź stała się miastem filmowym, była kojarzona z miastem filmu i chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać też właśnie historię miasta filmu. 21 kin.
8: Mapy można nabyć w EC1 oraz w punktach informacji turystycznej. Informacje zebrał w tej sprawie nasz reporter Daniel Tekliński.
1: SC SK Rock Biznes.
8: Prezydent Karol Nawrocki zajmie stanowisko w sprawie zapowiedzianych przez rząd zmian podatkowych po przedstawieniu projektu ustawy, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Na razie mamy tylko zapowiedź pana premiera i pana ministra Domańskiego, dodał. Lipiec przyniósł wyraźną poprawę sytuacji w polskiej branży hotelarskiej. Z badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego wynika, że obłożenie hoteli było wyższe niż rok wcześniej w segmencie biznesowym i wypoczynkowym. Szczególnie dobre wyniki miały obiekty nastawione na turystykę wypoczynkową. Liczba mieszkań, których budowę deweloperzy w Polsce rozpoczęli w lipcu tego roku, spadło 2,5% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Kuchnia była najczęściej remontowanym pomieszczeniem przez Polki i Polaków, wskazało ją 33% badanych przed łazienką i przed sypialnią. W ciągu ostatniego roku remont robiło 28% Polaków, a 21% w ostatnich dwóch latach. Tak wynika z najnowszego badania nieruchomości online.pl. Jeszcze ceny walut aktualne. 3,73 tyle kosztuje dolar amerykański. Euro jest wyceniany na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,58 zł i funt brytyjski na 5 zł.

0: Miałem 18 lat, kiedy wychodziła płyta Sen z tym kawałkiem, Tatuaż. No i w tym wieku nastoletnim te słowa: nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu, gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze. To były dla mnie bardzo ważne słowa, gdy miałem lat 18. Teraz mam lat 50, no i nadal te słowa są ważne. Takie piosenki, ponadczasowe, są najpiękniejsze. Edyta Bartosiewicz i Tatuaż.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz numer Amy Winehouse, ale to nie ona zaśpiewa. Tylko The Rolling Stones.

sudden it happens all the time. Yeah.

0: Już ci mówiłem o The Sound of Silence w wersji Disturbed i o gratulacjach Paula Simona. To ta piosenka, która wcześniej gratulacje dostała od oryginalnych wykonawców, czyli The Beatles, gdy wysłali telegram do Joe Cockera, po tym jak usłyszeli jego wersję. No dobrze, to już zostawiamy, a teraz cofniemy się do roku 87.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Chwilę temu swoją 39. rocznicę wydania miał album Hysteria, więc czwarta płyta studyjna grupy Def Leppard. To ta płyta, której produkcja pochłonęła około 5 milionów dolarów, co ma nie doprowadziło zespołu do bankructwa. Wszystko przez to, między innymi przez to, że Rick Allen wtedy musiał uczyć grać się i jedną ręką na perkusji. Po tym wypadku wydawało się to niemożliwe, ale jednak się udało. Płyta ukazywała się w sierpniu roku 87 i jest na niej piosenka, jedna jedyna, która potem w Ameryce zdobyła pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. Ta piosenka to Love Bites. Nie wiem, czy kiedyś Państwu opowiadałem, chyba nie, bo w sumie też się niedawno dowiedziałem, cóż oznacza tytuł tej piosenki. Pewnie Państwo pamiętają z czasów szkoły podstawowej, no może lepiej średniej, bezpiecznie będzie tak stwierdzić. No i może potem z czasów studenckich coś, co nazywało się malinką. Ha! Kiedyś to było, prawda? A no właśnie. Łezka wokół się kręci. I o tym ta piosenka. Love Bites. Def Leppard.

0: Kiedyś opowiadałem o pierwszym spotkaniu z zespołem Hey na czymś, co nazywało się Festiwalem Energii w Żarnowcu. I tam w roku 93 zespół Hey, jeszcze wtedy nieznany, spacerował pośród tłumu ludzi pod sceną, przedstawiając się i rozdając takie małe naklejki. I znalazłem tą naklejkę, którą dostałem od Kaśki, Jacka i ekipy dokładnie 33 lata temu. Muszę im kiedyś ją pokazać, jak będzie okazja na spotkanie. Hey i List w SC Rock. A przed nami m.in. T-Rex, a potem opowieść o pewnym dżentelmenie, który ma dziś urodziny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: SK Rock Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Premiera dokumentu o powrocie Oasis na scenę i trasie, która odbyła się w ubiegłym roku, zbliża się wielkimi krokami. Film trafi na ekrany kin już we wrześniu, a później będzie dostępny także w streamingu. W produkcji nie zabraknie materiałów zza kulis czy fragmentów pochodzących z prób zespołu, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
11: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
12: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
13: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eska Rock.

Children of the Revolution zespołu T-Rex. A teraz będzie o pewnym dżentelmenie, który przychodził na świat 20 sierpnia roku 1970 w Gastonii. To taka mieścina w Karolinie Północnej w USA. Na świat przychodził jako Frederick Allen Maine III. Ale ponieważ tatuś nie stanął na wysokości zadania i zniknął z jego życia, to chwilę później mama podjęła decyzję o wymazaniu tamtego nazwiska. No i dzięki temu poznaliśmy go w dorosłym życiu już jako Williama Frederica Darsta. Tak, pan Fred Darst ma dzisiaj 56. urodziny.

0: Za dokładnie tydzień, 27 sierpnia, 35. rocznica wydania debiutanckiego albumu zespołu Pearl Jam, czyli płyty Ten. Płyta, na której znajduje się także to nagranie live. 35 lat. Ho, ho, no to się porobiło. I 11. raport Eski Rock przed nami.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Miałem okres, kiedy występowałem jako Zenek. Przychodzili ludzie po prostu na Martyniuka. Opowiadał mi barman, jak wyszedł na fajka, no i na fajku były też dwie osoby. I pyta, przepraszam bardzo, a kiedy Zenek zacznie grać? Barman mówi, no ale już gra właśnie. I ona wróciła do tego chłopaka i jak ty czytałeś ten plakat? Idziemy stąd! Co to jest?
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, Zenek Grabowski z tej strony. Zapraszam Was do wysłuchania moich kawałków życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.
5: Seria niebezpiecznych zdarzeń na drogach na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Strażacy w końcu ugasili pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Akcja trwała od weekendu.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Karambol na autostradzie A4 pod Krakowem pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami. Zderzyło się 6 aut, 2 są poważnie uszkodzone. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. I kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość. W tej chwili korek ma 6 km, utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. Groźny wypadek też mieliśmy na Dolnym Śląsku, na DK94, na odcinku między Legnicą a Środą Śląską. Ciężarówka uderzyła w innego dostawczaka i w osobówkę. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo, co powoduje utrudnienia dla jadących w kierunku Środy Śląskiej.
6: To jest raport.
5: Renowacja albo wymiana syren alarmowych, ale przede wszystkim połączenie ich w jeden krajowy system zarządzany centralnie. To zmiany, nad którymi pracuje resort spraw wewnętrznych. System ma być połączony z alertami wysyłanymi przez RCB, takimi jakie dziś dostali mieszkańcy Lubelszczyzny w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę. Nie było jednak konieczności uruchamiania syren. O szczegółach Mateusz Chłyston.
7: Rządowy system alarmowania za pomocą syren otrzymał roboczą nazwę SOJA. Ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Najpierw jednak te syreny trzeba po prostu przejąć i połączyć.
8: W skali całego kraju mamy blisko 22,5 tysiąca syren należących do różnych podmiotów, które działały w rozproszeniu.
7: Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort pracuje jednak nie tylko nad automatycznym uruchamianiem syren.
8: Ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
7: A częścią tego systemu mają być także działające alerty RCB, takie jak rozsyłane dziś na Lubelszczyźnie.
8: SMS-y nie mówiące o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie każdy powinien być przygotowany.
7: Tłumaczy rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Walczyli z ogniem od soboty. Strażacy zakończyli działania po pożarze zakładu zagospodarowania odpadami w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2, a także budynek biurowy. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło ponad 200 strażaków.
9: O godzinie 10 działania strażaków w miejscowości Chlewnica zostały zakończone. Przez całą noc strażacy dozorowali miejsce zdarzenia. Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i braku zagrożenia, podjęto decyzję o zakończeniu działań.
5: Mówi nam Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Służby prowadzą już oględziny zakładu, ustalając przyczyny i dokładne okoliczności pożaru. Spółka będąca właścicielem zakładu zapowiada jego odbudowę.
1: pogoda.
5: Czwartek przynosi nam odczuwalne ocieplenie, ale wraz z wyższymi temperaturami pogoda zrobi się mniej stabilna. Na południu i na południowym wschodzie Polski gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i też bardzo silnym wiatrem. Miejscami może się rozpędzić nawet do 115 km na godzinę. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni nad samym morzem do 30 na Podhalu i na Dolnym Śląsku.
1: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: dostałem sygnał, że ekipa z Warszawy zaraz rusza do Poznania na festiwal Rokowizna. Jadą do mnie, bo ja tu do Państwa oczywiście mówię ze poznańskiego studia i też się na festiwalu Rokowizna dziś pojawię, więc jeśli ktoś będzie, to proszę podejść i przybić piąteczkę. Patrzę sobie na prognozę pogody i widzę, że dzisiaj raczej bez opadów, trochę chmurek będzie, ale bez opadów, ale jutro, no jutro może być trochę gorzej wieczorem, ale o tym, co będzie jutro, porozmawiamy sobie w piątek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Królewska krew, czyli Royal Blood i 10 over 10.

0: o debucie House of the Rising Sun, zespół The Animals. A teraz raz jeszcze o pewnym dżentelmenie, który ma urodziny, o którym już dziś wspominałem, ale w przypadku tego pana można mówić o nim nawet co chwilę.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Lecz niewiele zabrakło, byśmy w ogóle o nim dzisiaj nie rozmawiali, o jego urodzinach. W 68 roku w obliczu rozpadu grupy The Band of Joy zatrudnił się jako brukarz, by w ten sposób zdobyć jakiekolwiek pieniądze na utrzymanie, ale na szczęście jego kariera budowlańca nie trwała długo, bo Robert Plant wylądował w nowym składzie klejonym na gruzach formacji Yardbirds przez Jimmy'ego Page'a. Młody, nieopierzony młokosz wtedy ze starym wyjadaczem na brytyjskiej scenie muzycznej, ale błyskawicznie zażarło i stwierdzili szybciutko, że tworzą fantastyczny duet autorski. Robert Plant, jeszcze raz to powiem, ma dzisiaj 78 urodziny. Whole Lotta Love, Led Zeppelin.

0: Faint, fragment legendarnej Meteory. Pamiętam ten początek XXI wieku, gdy starzy wyjadacze rockowo-metalowi mówili, co to za G, ten Linkin Park i cały ten nu metal, a młodzież się cieszyła i była fanami zespołu Linkin Park. Piękne czasy, też dawno temu, 23 lata mijają w tym roku. No dobrze, co jeszcze przed nami? Między innymi Green Day, 21 Guns.
1: Autopromocja. Melina. Melina. RZ Rock.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących. Myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Reklama.
4: We are Måneskin.
5: I'm Jungwon.
4: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
6: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SC Rock.

21 Guns, zespołu Green Day. A teraz Lady Punk. Ja wiem, państwo raczej lubią te starsze piosenki Lady Punk, ale ja mam takie wspomnienie z czasów, kiedy kończyłem szkołę podstawową. To były wakacje między 7. a 8. klasą, z tego co pamiętam, gdy nagle w stacjach radiowych pojawiło się nagranie o tytule Zawsze tam, gdzie ty. To było tytułowe nagranie z płyty, która ukazywała się dokładnie 20 sierpnia roku 1990. A więc wspomnienie to sprzed dokładnie 36 lat.

0: Manal w piosence zażartuje. Meteorologicznej. O wyjątkowo zimnym maju śpiewała Kora razem z chłopakami. Za moment godzina 12. Mam nadzieję, że z Państwem spotkam się na festiwalu Rokowizna. Dziś, przypominam, rozpoczyna się edycja poznańska. I my tam będziemy. I nasza wielka fura, strefa, piłkarzyki i masa atrakcji. Serdecznie zapraszamy zatem na północną część lotniska Ławica. Kto będzie, przychodzi i przybija piąteczkę. Więc mówię dzisiaj nie do usłyszenia, tylko z niektórymi do zobaczenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację. Historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
9: Zmiany w podatkach. Premier odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Usiłował zabić swoją babcię. 23-latkowi z Lubartowa grozi dożywocie. Zakaz wchodzenia do Bałtyku powodem wysokie fale, prądy wsteczne i bakterie.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Komplikowanie systemu, przesunięcie suwaków, którymi jednym się dodaje, a innym zabiera, albo więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje rządowe propozycje, które jeśli przejdą przez parlament, trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
11: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta. Nie pomaga. Czasami przeszkadza.
9: Przypomnijmy, rząd proponuje, aby próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków, a do tego 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. To przede wszystkim oszczędność dla zarabiających około 15 tysięcy brutto złotych miesięcznie.
10: To jest raport.
9: Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa, który usiłował zabić swoją babcię. 93-latka walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna zaatakował seniorkę kastetem, zadając jej ciosy w głowę. Potem sam zadzwonił na numer alarmowy, zgłaszając, że zabił kobietę.
12: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.
9: Mówił Marcin Bajon z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. W mieszkaniu znaleziono 80 gramów mefedronu i maczetę. 23-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Zakaz wchodzenia do Bałtyku obowiązuje na części nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwona flaga powiewa m.in. w Mielnie, Dąbkach i Rowach. Zakaz obowiązuje też na kąpieliskach Jastarni Nadmorska plażowa i Jastarnia Zdrojowa. Tu przyczyną jest przekroczenie norm bakterii Escherichia coli.
1: SK Rock Biznes.
9: Proponowana przez rząd podwyżka CIT dla podmiotów z rocznymi przychodami przekraczającymi 50 milionów euro może objąć też wiele polskich firm rodzinnych średniej wielkości, a nie tylko wielkiej korporacji, ocenił ekspert Business Center Club Michał Borowski. Mocne wejście polskiej gospodarki w drugie półrocze, wynagrodzenia w Polsce dynamicznie rosną, dlatego reformujemy PIT, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. To komentarz do dzisiejszych danych GUS. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o nieco ponad 5% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,8%. Według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,8% i wyniosło ponad 9509 zł. Niemal 1,6 mld transakcji BLIK wykonano w pierwszej połowie roku, czyli o 13% więcej rok do roku, poinformował polski standard płatności operator systemu BLIK. Wartość transakcji sięgnęła niemal 250 mln zł.
1: Pogoda.
9: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województwa opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Temperatura dziś od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu, a ciśnienie 994 hektopaskale.

0: Ace Piorundece. Już Shook Me All Night Long. Na początek naszego czwartkowego spotkania Wysrok. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Zaczynamy. Jest czwartek, 20 dzień sierpnia 2026 roku. Dziś w kalendarzu mamy dwa święta. Jedno takie sobie, czyli Dzień Komara. Ja bym tam komarom jednak najlepiej nie życzył. No ale drugie i to bardzo ważne święto, to Dzień Wyznawania Miłości. I do tego Dnia Wyznawania Miłości to dzisiaj sobie na pewno jeszcze wrócimy, no bo mam prezenty i za wyznania miłosne będę je dzisiaj rozdawał. No ale szczegóły później. Teraz U2 i Street of Dreams, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

to Deep Purple i Black Knight. Ostatnio, proszę Państwa, po raz pierwszy od 1993 roku w składzie Deep Purple, co prawda gościnnie wystąpił Ritchie Blackmore. Odbyło się to podczas koncertu zespołu w Jones Beach na Long Island w stanie Nowy Jork. Ritchie Blackmore pojawił się na scenie podczas bisów i razem z dawnymi kolegami zagrał Smoke on the Water. To był, jak wspomniałem, po raz pierwszy występ Ritchiego Blackmora z Deep Purple od 1993 roku. Niektórzy fani zarzucili gitarzyście, że no nie był w najlepszej formie, natomiast w obronie Blackmora stanął Simon McBride, który powiedział tak: ma swoje problemy ze zdrowiem. Jeśli w jego wieku będę grał tak dobrze, to będę szczęśliwy. Ludzie powinni wspominać to, jaką magiczną noc. Ten zespół ma swoją historię i ten koncert był jej częścią. To było spotkanie starych kumpli, którzy nie widzieli się od dawna. Jeśli chodzi o mnie, to chciałem, żeby Ritchie był szczęśliwy. No i udało nam się to. Ritchie jest i zawsze będzie świetnym gitarzystą. I co do tego chyba nie mamy wątpliwości, a że od czasu do czasu każdy ma gorszy dzień. No cóż, zdarza się. Incubus teraz w Esteroki Drive.

0: Nic, no to naprawdę nic nie pomoże. To Edyta Bartosiewicz i hej, i moja, i twoja nadzieja w EST Rock. A za chwileczkę zabiorę państwa na plan filmu Shrek, bo mam dla państwa piosenkę Smash Mouth, I'm a Believer. Za moment też powiem, jak zdobyć dzisiejsze nagrody.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
3: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni.
2: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza. A lubicie, jak tak dreszczy go parapet?
4: A to lubię akurat, patrzę.
2: Bo my o dźwiękach dzisiaj. Ale o tych dźwiękach, które wywołują u nas ciarki.
4: Bo dzisiaj jest dzień komara i jak komar bzyczy w nocy, to po prostu się pociąć tym pożyletką.
2: Co innego, kiedy komara sobie przytniemy i po prostu legalnie chrapiemy.
5: Tak, to pukanie w parapet to skarbówka, a nie tam deszcz.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w EST Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: Reklama.
1: EST Rock. Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Lider formacji Tool nie zwalnia tempa i to nie tylko na scenie. Wokalista Maynard James Keenan we wrześniu otworzy restaurację serwującą sushi. Jego miłość do japońskiej kuchni trwa od wielu lat, ale to tylko jeden z biznesów, które otworzył w Arizonie. Ten miłośnik win, jedzenia, ale także właściciel szkół brazylijskiego jiu-jitsu. Więcej o biznesach lidera Tula przeczytacie na eskarok.pl.
1: EST Rock Radar.
10: Hi, this is John Entwistle.
11: And this is Pete Townsend.
10: Of The Who.
12: Hi, this is Carlos Santana.
13: Hey, my name is Skin.
14: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on EST Rock.

For I Am Death to The Pretty Reckless w Esterok, a ja teraz mam dla Państwa prezenty. Mam plażgacie Eskirok, mam piłkę plażową Eskirok i mam stalowy kubek Eskirok i bardzo chętnie wszystko to komuś z Państwa dam, ale nie za darmo. Dziś w kalendarzu mamy, proszę Państwa, Dzień Wyznawania Miłości. No i tak sobie pomyślałem, że dziś bardzo chciałbym usłyszeć od Państwa, jak Państwo w niecodzienny, wyjątkowy, nietuzinkowy, a może nawet śmieszny lub zaskakujący sposób wyznają miłość. To nie musi być wyznanie miłości skierowane do kogoś konkretnego, tylko wyznanie dla samego wyznania. Ale na przykład może być to wyznanie miłości dla Eskirok. Czekam na Państwa wyznania na Messengerze Eskirok, oczywiście w formie głosówek. Prezenty czekają. A teraz Westerok Perfect i Wyspa Drzewo Zamek.

0: Golden Brown i grupa The Stranglers. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa piosenkę My Favorite Game grupy The Cardigans.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Prezydent kieruje do TK ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Są ofiary śmiertelne i ranni. W Kijowie trwa akcja ratunkowa po rosyjskim ataku. Atakują zwierzęta gospodarcze. Wataha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Kancelaria Głowy Państwa zapowiedziała skierowanie proponowanych przez rząd przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w ramach tak zwanej kontroli prewencyjnej. W tej sprawie po konsultacjach między innymi ze środowiskami biznesowymi oraz też pszczelarzami czy zielarzami, Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną.
2: Szczególnie niepokojące są opinie reprezentantów Business Center Club, wskazujące na poważne wątpliwości wobec przepisów zgłaszane przez polski biznes. Ważny był także głos przedstawicielek jednej z fundacji onkologicznych. Ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne. Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się właściwie iluzoryczna.
0: Mówił w opublikowanym przed chwilą oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki.
1: To jest raport.
0: Co najmniej 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych to Kijów po nocnym zmasowanym ostrzale Rosjan. W ukraińskiej stolicy po raz trzeci dziś zabrzmiał alarm powietrzny. Jest zagrożenie ponownego ataku. To utrudnia akcje ratunkowe, które obecnie służby prowadzą w trzech kijowskich dzielnicach. A na miejscu jest nasz korespondent Ołych Biłecki.
3: Na chwilę obecną wiadomo o uszkodzeniu co najmniej 20 bloków mieszkalnych, szkoły, przedszkola oraz szpitalu dla dzieci. Pod Kijowem w pożarze spłonęli produkty żywnościowe na jednej z hurtowni. Aby zlokalizować ogień, służba ratownicza musiała wykorzystać helikoptery. Rosyjski dron tej nocy także uderzył w oddział policji w Żytomierzu, mieście obwodowym na zachód od Kijowa. Nie żyją 3 osoby, jeszcze 53 dostali obrażenia. Do ataku tym razem Rosjanie użyli pocisków balistycznych oraz manewrujących, a także wielką liczbę dronów. Kijów, Ołych Biłecki.
0: Tej nocy jeden z rosyjskich dronów spadł na terytorium Rumunii, a jeden z bezzałogowców przekroczył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Z powodu zmasowanego ataku na Ukrainę o poranku polskie wojsko poderwało myśliwce. Wataha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. 3 owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela psów.
4: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
0: Mówi Łukasz Rydzewski z policji w Gostyninie. Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Wataha. Służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zakończyły się zdjęcia do 11 sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Ostatniej nocy były emocje, wzruszenia i prezenty. Taki dostał na przykład Daniel Olbryski. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił:
5: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
6: Naprawdę koniec?
7: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
6: Ale oczy ci się zaszkliły.
7: No zaraz, trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
8: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
7: Będziesz mógł się pobawić.
8: Wzruszający jest.
7: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No, jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
6: Co dałeś panu Danielowi?
7: Pasko w bojski z nabojami i z koltem.
0: Na planie była Elżbieta Piotrowska, a emisję serialu zaplanowano w grudniu.
9: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, a wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę.

0: do ostatniego dźwięku. Fight No More i Epic w ST Rock. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w czwartek 20 dnia sierpnia 2026 roku. Proszę Państwa, teraz przed nami nasz polski wokalista, który na scenie obecny jest od ponad 40 lat i którego w ten weekend będzie można zobaczyć na żywo z takim projektem, który nazywa się Last Warrior. To jest projekt, w którym Grzegorz Kupczyk z kolegami wykonuje utwory Turbo, utwory Seti, których był współautorem, no ale których w inny sposób aktualnie na żywo nie da się usłyszeć. Gdyby ktoś miał ochotę, to już w sobotę Last Warrior o 19 wystąpi na 15 Rock Festival w Kołobrzegu. Proszę koniecznie sprawdzać w internecie co, jak, gdzie i kiedy. Znajdziecie Państwo wszystkie informacje na Facebooku Grzegorza Kupczyka i Seti. Tymczasem Grzegorz Kupczyk skończył pracę nad swoją solową płytą, płytą, która nosi tytuł Aperitif. Ta jeszcze się nie pojawiła, ale mamy już pierwszy singiel, który ten krążek promuje. Numer nosi tytuł Party Doll.
1: Ten kawałek to

To Rimon i Supergirl w Asterok. A ja mam teraz, proszę Państwa, polską piosenkę. Zanim jednak dla Państwa ją zagram, to dwa słowa na jej temat, a w zasadzie na temat jej tekstu. No bo tak, są teksty całkowicie wymyślone przez autorów tekstów, a są teksty, które bazują na własnych przeżyciach. Tak jest w przypadku tej piosenki, do której tekst napisał Andrzej Michorzewski, psychiatra i poeta, który swego czasu był nieszczęśliwie zakochany w tajemniczej dziewczynie z Włocławka. Już Państwo pewnie wiedzą, o jaką piosenkę chodzi. Mijał ją codziennie w drodze do szkoły, odważył się nawet zaprosić ją raz na randkę w wyznaczonym miejscu i czasie, ale ta niestety go wystawiła i nie przyszła. Później spotkał ją w towarzystwie innego mężczyzny, no a później napisał o tym piosenkę, którą zagrała Kobranocka, no i co? No i to jest jeden z największych przebojów muzyki rockowej, polskiej muzyki rockowej w historii. Kocham cię jak Irlandię, Westerok teraz.

0: Unforgiven to Metallica w Estrock. 23 minuty, proszę Państwa, pozostały do godziny 14. Jeszcze przed 14 przypomnę o tym, że mam dla Państwa nagrody i przypomnę również, co trzeba zrobić, żeby te nagrody zdobyć, a przynajmniej wziąć udział w zabawie, w której te nagrody są do zdobycia. Jeszcze przed 14 pojawi się między innymi zespół Nothing But Thieves, a już za momencik Song to od grupy Blur.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

Nothing But Thieves i Evolution Westerok to za nami. A dziś, proszę Państwa, w kalendarzu Dzień Wyznawania Miłości. No i ja na Państwa wyznania miłości czekam. Nie muszą być skierowane do mnie, nie muszą być skierowane nawet do Eskirok, chociaż czemu nie? Nie muszą być skierowane do kogokolwiek. Ważne, żeby były ciekawe, żeby były nietuzinkowe, żeby były spektakularne, żeby były, nie wiem, śmieszne, czy na przykład nieszablonowe. W jaki najciekawszy sposób potrafią Państwo wyznać miłość? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. W nagrodę mam taki zestaw: spodenki plażowe Eskirok, piłka plażowa Eskirok i kubek stalowy również Eskirok. I bardzo chętnie komuś ten zestaw przekażę, oczywiście w zamian za miłosne wyznanie. Czekam na Państwa głosówki. Messenger Eskirok, a teraz przed nami ONA i najtrudniej.

0: One to grupa YouTube na koniec drugiej godziny dzisiejszego naszego spotkania Westy Rock. Już za chwileczkę wybije 14, a to oznacza najświeższe wiadomości, czyli raport. Po raporcie natomiast będzie coś z antypodów. Mam dla Państwa numer Need You Tonight grupy INXS.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
3: Tragiczny wypadek w Szkodnej na Podkarpaciu. Zginęła 9-letnia dziewczynka. Miał podłożyć bombę pod samochodem. ABW zatrzymała 63-letniego Ukraińca. Jutro droższe tankowanie na stacjach. W raporcie maksymalne ceny paliw.
4: SK Rock. Raport.
3: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Zginęła 9-letnia dziewczynka. Samochód, którym podróżowała kobieta z trojgiem dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust w Szkodnej.
5: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało LPR. Jednak mimo działań ratowniczych życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
3: Relacjonuje Agnieszka Ciurkot z Ropczyckiej Policji. Na miejscu pracują mundurowi pod nadzorem prokuratora. Droga w Szkodnej jest zablokowana, a utrudnienia są też na Krajowej 94 w Ciędziszowie Małopolskim. Po zderzeniu dwóch samochodów ranne zostały dwie osoby. Zablokowany jest pas w kierunku Dębicy. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16.
4: To jest raport.
3: ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Sierhij P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, potem uciekł do Polski. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
6: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Sierhij P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa. Prowadzi je ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Sierhij P. został tymczasowo aresztowany.
3: Planowana opłata turystyczna ma w 100, a nie w 80% trafiać do budżetu gminy, zapowiedział premier. Rząd wprowadził te zmiany do projektu, który jest w Sejmie. Donald Tusk mówił o tym w Krakowie, który, jak zaznaczał, jest ofiarą nadmiernej turystyki.
7: To znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary. Nie tylko profity, wiadomo, turystyka to jest biznes, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta, kiedy trzeba gościć tą ponadmiarową grupę ludzi.
3: Stolica Małopolski od lat walczy o wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby pobieranie opłat turystycznych, podkreśla Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
8: To jest między 100 a 200 milionów złotych rocznie każdego roku, które dosłownie leżą na ulicy.
3: Nowa opłata turystyczno-rekompensacyjna ma być pobierana w hotelach oraz innych obiektach, które świadczą takie usługi. Według projektu o jej wprowadzeniu decydowałaby Rada Gminy, a wysokość tej opłaty byłaby określana zgodnie z limitami.
1: SK Rock Biznes.
3: Jutro droższe tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7 zł 56 groszy. To oznacza, że jutro ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż obecnie. Dane z rynku pracy, pomimo zaskoczenia w przypadku wynagrodzeń, nie stanowią o wzroście presji inflacyjnej i nie wpływają na decyzje podejmowane przez RPP, uważają analitycy PKO BP. Ich zdaniem ważniejsze będą ceny energii energii i krajowe regulacje dotyczące cen paliw. A przypomnijmy, GUS poinformował dziś, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wzrosło o 6,8% rok do roku i wyniosło 9509 zł. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8%. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają połączenie z Gdańska do Paryża Orly. Pierwszy rejs na tej trasie zaplanowano na 5 kwietnia przyszłego roku. Loty realizowane będą przez cały rok 4 razy w tygodniu. Nowy kierunek jest elementem optymalizacji siatki LOT i zastąpi połączenie na trasie Gdańsk-Oslo.
1: Pogoda.
3: Dziś najchłodniej na wybrzeżu 19 stopni, około 24 w centrum, a najcieplej na południu, tam 31 stopni. Alerty pierwszego stopnia przed upałami zostały wydane dla części województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Obowiązywać będą do godziny 20. IMGW ostrzega także przed burzami. Alerty drugiego stopnia wydane są dla województwa świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województwa opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Będą obowiązywały dziś od 19 do jutra rana.

0: Jedna z gwiazd dzisiejszej odsłony pierwszego dnia, a w zasadzie pierwszego dnia tej odsłony rokowizny 2026. Poznań, pod lotnisko Ławica, start dziś o godzinie 17. Tam będą nasi ludzie, ci ludzie będą Państwu dostarczali masę materiałów na socialach Eski Rock, żebyście Państwo mogli sobie podpatrzeć, jak to wszystko wygląda nie tylko od strony odbiorcy, ale też pewnie trochę od kuchni. Także gdybyście Państwo nie dali rady dotrzeć na lotnisko Ławica w Poznaniu, no to zawsze zostają Państwu sociale. A gdybyście Państwo dali radę, no to Lady Punk zaczyna swój koncert o 22.20. Dzisiaj. A oprócz Lady Punk, Sex Pistols, Illusion, Nowa Twins, Łydka Grubasa i Stacja B, a to tylko pierwszy z trzech dni poznańskiej odsłony rokowizny 2026, której Eska Rock jest dumnym patronem medialnym. Łukasz Trzeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w czwartek 20 sierpnia 2026 roku w Eska Rock. 13 minut po 14, teraz Billy Morrison i Dexter Holland. Ci dwaj panowie nagrali nowy numer, który nosi tytuł Never Gonna Change.
1: Ten kawałek

0: Dude Looks Like a Lady, czyli koleś wygląda jak laska. No, skądś to znamy, szczególnie w dzisiejszych czasach. To Aerosmith w Estrock, a ja teraz mam dla Państwa prezenty. Obiecałem, że dam prezenty temu, kto w najciekawszy, najbardziej niekonwencjonalny, najbardziej zaskakujący sposób wyzna miłość. Niekoniecznie Estrock, niekoniecznie mnie, po prostu chodzi o samo wyznanie miłości. No i z takim wyzwaniem dotarł do nas Grzegorz.
1: Siema Esteczko, chciałem wyznać ci miłość. Jesteście fantastyczni, w ogóle zajebiści. I powiem wam, że naprawdę jest super. Kochana, jak Irlandię, jest mega zajebiście po prostu. I myślę, że to się naprawdę
2: zapamiętajcie to. To były szczere wyznania.
0: Dziękujemy ci bardzo, Grzegorzu. No, takie wyznanie miłości, to ja rozumiem. W dodatku podbite dźwiękiem motocykla. No, przekonałeś mnie, jak tylko usłyszałem, że odpalasz motocykl. Sam będąc motocyklistą, no to to jest język, który do mnie przemawia. Grzegorzu, fanty lecą do ciebie. Bardzo się cieszę, że tak właśnie nas kochasz. Ciekaw jestem, czy działa to też na dziewczyny. Edyta Bartosiewicz i Szał Westerok.

0: Ależ ten utwór przywołuje wspomnienia. Kto był ostatnio na Kings of Leon w Łodzi, ten pamięta, ręka do góry. Za chwileczkę w Esterok Green Day i American Idiot. Ale zanim to nastąpi, to sprawdzimy sobie, któż to dziś będzie gościem Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia. Słyszałem, że jakiś Zenek.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zenek Kupatasa, Zenek Danon, Zenon Grabowski, a tak naprawdę Sebastian Grabowski. Dzień dobry.
3: A właśnie, że nie, Zenon Grabowski.
2: Zmieniłeś sobie?
3: Tak, zmieniłem, patrz, od razu mam
2: dla ciebie. Ale urodziłeś się jako Sebastian.
3: Urodziłem się jako Sebastian, drugie imię Zbigniew, a trzecie miałem z brzmowania Zenon.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, Zenek Grabowski z tej strony. Zapraszam Was do wysłuchania moich kawałków życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
5: Reklama.
1: SK Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Megadeth ma dla fanów dwie muzyczne niespodzianki. Ten rok z pewnością zostanie zapamiętany jako naprawdę szczególny w całej historii tego zespołu. To właśnie w trakcie jego trwania grupa wydała swój ostatni studyjny album i rozpoczęła pożegnalną trasę koncertową. Czyżby jednak formacja coś jeszcze przygotowała dla swoich fanów? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Bones for the Crows to Nickelback w Ester Rock, ani zespół Nickelback, proszę Państwa, ani Red Hot Chili Peppers, których sobie już za momencik zagramy, nie pojawią się dziś w Poznaniu i niech żałują, bo na takiej imprezie to warto być. Mówię tu oczywiście o rokowiźnie tej edycji poznańskiej tegorocznej, która startuje już dziś punktualnie o 17. Na miejscu są nasi ludzie, ludzie z Eski Rock. Proszę się rozglądać, szukać naszego eskarokowego pick-upa, rozglądać się za Jarem Sobierajewiczem, który też jest tam na miejscu. No i proszę wchodzić na nasze sociale, bo tam będzie sporo ciekawych relacji z tego, co na poznańskiej ławicy się dzieje. A gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie grupa Sex Pistols and Frank Carter. Ale oprócz tego zagrają Lady Punk, Illusion, Nova Twins, Łydka Grubasa i Stacja B. Wszystko, przypominam, startuje punktualnie o 17 na lotnisku Ławica w Poznaniu. I tak jak mówiłem, nie będzie na tym koncercie grupy Red Hot Chili Peppers, za to RHCP pojawiają się teraz w Ester Rock. Mam dla Państwa kawałek My Friends.

0: Linda Perry z zespołem, czyli Four Non Blondes i wielki przebój lat 90. What's up? Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już za chwileczkę wybije 15. A to oznacza najświeższy raport. Po raporcie moje miejsce zajmuje Dawid Zygmunt, czyli startujemy z kolumną Zygmunta. My natomiast słyszymy się już jutro punktualnie o 12. Za dziś wielkie dzięki, Łukasz Szeciłowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dźwięki, które wywołują u nas ciarki, o tym dzisiaj rozmawiamy.
3: Tak, to prawda, jest ich niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo.
4: Kiedyś bym tego nie powiedział, ale teraz tu-du, tu-du. Wiecie, co to za dźwięk?
2: Nie. No.
4: Zdatkanego butelkomatu.
5: W momencie, kiedy mówi, bo wiesz, kochanie, to ja sobie tak pomyślałam. No, to lubi taki dźwięk.
3: No.
4: Że tutaj damy zielony, tutaj nowa komoda, a tutaj jeszcze przemeblujemy garderobę.
2: No jasne, co masz na myśli, kochanie, mówiąc zielony?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Reklama.
1: Słuchacie Eski Rock.
10: Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki, która wypadła z balkonu w Łomży. Burza w sprawie obrony powietrznej w Polsce. W raporcie głos ministra obrony. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z rzeki wyłowiono 3 tony śniętych ryb.
11: Eski Rock. Raport.
10: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi jej do 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
12: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu. Odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
10: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 sierpnia. 4-latka spadła z 5 piętra bloku. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej.
13: To jest raport.
10: Minister obrony zabiera głos po burzy w sprawie obrony powietrznej. Wszystkie możliwe do użycia takie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
14: Tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
10: Jak słyszymy, system obrony powietrznej nadal jest w budowie i nie wszystkie elementy już dostarczono. Polskie patrioty zostały rozmieszczone m.in. na Mazowszu do ochrony strategicznych obiektów, takich jak rafineria w Płocku, mówi podpułkownik Mariusz Czeczko, dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
15: Ten system nie stoi w garażu, już możecie zauważyć, że stoi w polu i również jest jednym z elementów kluczowych, który zapewnia osłonę naszego polskiego nieba.
10: Gorąca dyskusja na temat polskiego systemu obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną i że jeżeli przejdziemy do fazy wojennej, to zapewne będzie inaczej. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z rzeki wyłowiono już z powodu złotej algi ponad 3 tony śniętych ryb. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z części kanału. Obejmuje to m.in. kąpiele i wchodzenie do wody, połów oraz spożywanie ryb. Dla nas, przedsiębiorców, to nie tylko katastrofa ekologiczna, ale też ekonomiczna, mówi w rozmowie z Darkiem Bromboszem Ewa Sternal, właścicielka Mariny Gliwickiej.
16: Mamy w tej chwili chyba 700 milionów, czyli prawie rekord, jak chodzi o zakwit złotej algi.
17: Czego wy nie możecie?
16: My nie możemy już w tej
10: chwili niczego na wodzie, czyli nie możemy ani organizować rejsów statkiem, nie możemy wypłynąć tutaj z mariny, bo nie przepuści nas śluza Łabędy, nie możemy pływać statkiem, który jest na dole, poniżej śluzy Łabędy, który zawczasu tam odprowadziłam.
6: To ogromne straty dla was.
10: Tak, mniej więcej od drugiej połowy sierpnia ja mam w zwyczaju zbierania pieniędzy na wypłaty dla załogi na zimę. Jest to, przypominam, od pandemii tak naprawdę już co szósty rok takiego ciężkiego czasu dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki tutaj na Kanale Gliwickim.
9: Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku.
11: Słuchacie raportu w SC Rok.
9: To frekwencyjny rekord. Ponad 6,5 tysiąca osób pobiegnie w PKO półmaratonie w Szczecinie. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia. Tegoroczna trasa różni się nieco od tej sprzed lat.
15: Najważniejszą zmianą jest to, że jest nie na dwóch pętlach, tylko na jednej pętli. Start jest na Jasnych Błoniach pod Urzędem Miejskim. Biegniemy w kierunku Wałów Robrego. Wracamy z powrotem. To jest pierwsza dziesiątka i później druga dziesiątka to jest biegniemy Wojska Polskiego. Zajmujemy dwa pasy. Biegniemy w kierunku Jeziora Głębokiego. Zawijamy tam w kierunku Arkońskiej i biegniemy drugą stroną Wojska Polskiego z powrotem.
9: Mówił Marcin Paprocki, dyrektor półmaratonu w Szczecinie.
11: Pogoda.
9: Czwartek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. I tu zostały wydane ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Obowiązują w województwie świętokrzyskim, śląskim oraz części województwa opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Temperatura dziś od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
16: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, czwartkowe wydanie i Kruszyńska raportuje.
17: Dzień dobry.
16: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i w dzisiejszym programie będziemy zerkać w stronę Poznania, bo tam rokowizna, a będę was zapraszał do Sopotu, bo tam top of the rock, no i czekam też na meldunki od państwa, linie telefoniczno-messengerowe wolne. Zaczynamy. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: you. I jestem z wami. I może zajrzyjmy teraz do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco zapomniane, takie utwory, których dawno w kolumnie nie było. I w tym tygodniu nasze wykopalisko zainspirowane jest niedawnym wspólnym występem Richiego Blackmora z Deep Purple. Panowie znów razem zagrali po ponad 30 latach, a dobrą okazją są też urodziny Iana Gillana, bo pan wokalista w tym tygodniu obchodzi 81. urodziny. I wracamy w kopalni odkrywkowej do czasów ich największej świetności, do czasów, kiedy Richie Blackmore swoją gitarą potrafił zapłakać, do czasów, kiedy

Dylan swoim aparatem gębowym przechodził od łkania do wołania. A w tym utworze jest to wołanie rozpaczy. Rozpaczy człowieka, który stracił wszystko. Utwór When a Blind Man Cries. Zespół Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry. I jadę na urlop, panie Dawidzie. I patrząc na pogodę, to chyba wziąłem urlop wtedy, kiedy bierze urlop Agnieszka, co już dawno u was nie mieszka. Jak nic, kuźwa, są ślady szkuty na mapie pogodowej. Naprawdę. Wrócę pozytywnie naładowany burzą, deszczem. Pa!
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Alter Bridge w programie Kolumna Zygmunta w Esterok i ten kawałek nazywa się Otwórz oczy. A ktoś mógłby powiedzieć, opamiętaj się, opamiętajcie się, bo czy państwo słyszeli, że pani znana z OnlyFansa została ambasadorką powstania warszawskiego? No pani może spowodowała u kogoś nie jedno powstanie, ale tłumaczę, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Osoby za to odpowiedzialne prosimy, żeby się opamiętały. A my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Esterok. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest decyzja sądu. O miesiąc przedłużył areszt dla youtubera Stu. A wczoraj Stuart KB usłyszał w prokuraturze zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja migrantów koczujących na plaży. Od rana służby przewożą do tymczasowych ośrodków osoby, które wdarły się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Zdecydowana większość migrantów z lipcowej fali została zawrócona, ale w Ceucie pozostało według różnych szacunków od 5 do 8 tysięcy osób.
4: To jest raport.
5: Od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego do końca lipca zebrano 3 miliardy 200 milionów butelek i puszek z logo kaucji. Tylko w lipcu było to 900 milionów opakowań, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Rośnie też liczba automatów kaucyjnych.
4: SK Rock Sport.
5: Problemy kadrowe Lecha Poznań przed decydującym dwumeczem o Ligę Europy. Dziś kolejorz zagra z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Na murawie nie pojawi się kontuzjowany Mikel Isak. To nie tylko najlepszy strzelec i kapitan, ale też dobra dusza zespołu, mówi dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara.
6: Nie stawiałbym Lecha Poznań na przegranej pozycji, nawet pomimo tych strat kadrowych. Pamiętajmy o tym, że dziś Lech Poznań, według wielu ekspertów, z czym też mogę się zgodzić absolutnie, ma najbogatszą kadrę w całej Ekstraklasie.
5: A pierwszy gwizdek na stadionie przy ulicy Bułgarskiej dziś o godzinie 19. To już oficjalnie Max Verstappen zostaje w zespole Red Bulla. Holender przedłużył kontrakt do 2030 roku. Austriacki team poinformował o tym tuż przed niedzielnym Grand Prix Holandii w Zandvoort. Verstappen dołączył do Red Bulla w 2016 roku. Od tego czasu czterokrotnie został mistrzem świata i zanotował 71 zwycięstw w wyścigach. Dwukrotnie poprowadził Red Bulla do Mistrzostwa Świata Konstruktorów. Obecnie zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców.

0: Kaleo w Radiu Eskarok. A wcześniej Koma na naszej antenie. Koma za tydzień na rokowiźnie w Krakowie, a tymczasem startuje rokowizna w Poznaniu. Za godzinę sprawdzimy, co tam się dzieje. A na początku sierpnia na rokowiźnie w Gdańsku zapytałem Komę o plany na przyszłość. Przypomnijmy, co panowie odpowiedzieli.
1: Mamy w planach coś nagrywać. Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego.
0: Czyli będą nowe dźwięki od Komy?
1: Być może.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Metallica tuż przed godziną 16 w Radiu SK Rock, a tuż przed Metallicą słyszeliśmy zespół Perfect, a Perfect z Łukaszem Drapałą za tydzień na koncercie Top of the Rock, a będą też Lady Punk, Ira Kobranowska czy pani Małgorzata Ostrowska. Dzień dobry pani Małgosiu.
1: Drodzy moi, Top of the Top Festival w Sopocie, 27 sierpnia, czwartek, wystąpię w koncercie Top of the Rock. Serdecznie zapraszam.
0: A ja po 16 będę serdecznie rozdawał na ten koncert zaproszenia. Ale wcześniej raport.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę komentarz. W raporcie Stary Sącz i pijana nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Ma być tłem dla nowych nocy i dni. Tarnów szykuje się do roli w serialu.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa, rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami naczelnik Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
3: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
1: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Zaproponuje w nim nowy rozdział przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
1: A zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Nastolatka straciła panowanie nad jednośladem i przewróciła się. To w Starym Sączu, gdzie doszło do kolejnego groźnego zdarzenia z udziałem hulajnogi elektrycznej. Jak się później okazało, dziewczyna była pod wpływem alkoholu.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Świadek zdarzenia wezwał na miejsce służby. Okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości, natomiast druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu.
1: Mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Nastolatką zajmie się teraz sąd rodzinny. Od początku wakacji na terenie Sądecczyzny policjanci zanotowali już 12 kolizji i 20 wypadków. Z udziałem tego typu pojazdów rannych zostało 20 osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflix. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych nocy i dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
6: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
7: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
6: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
8: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
6: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
8: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
6: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
7: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
6: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc.
0: Pogoda.
1: Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Wieczorem na południu i południowym zachodzie pojawią się burze. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Jutro nad ranem na Podlasiu i północy Mazowsza możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie 13 stopni, a najcieplej do 18 stopni na południowym wschodzie. W ciągu dnia zrobi się cieplej, w centrum około 26 stopni, a 28 na krańcach południowych. Południowo-wschodnich.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. Już za chwilę ruszamy z rozdawaniem biletów na Top of the Rock, ale wcześniej przypomnę, jak się można ze mną skontaktować, a można mi gadać różne rzeczy. Różne rzeczy. Może ktoś mnie zaskoczy. Można wysłać głosówkę na Messengerze albo proszę dzwonić do studia 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: The Cranberries w Radiu Esko Rock, zespół Żurawina. Smacznego i szerokiej drogi. A gdzie państwo są teraz z nami? Halo, halo.
1: Dawidzie, mamy środek tygodnia, a ja właśnie zaczynam urlop i całą rodziną śmigamy nad morze.
0: Proszę bardzo.
1: Ale nic się nie martw, kolumna Zygmunta jedzie z nami.
0: Bardzo się cieszę.
1: Trzymaj się najlepszego.
0: Pozdrawiam, a jeśli ktoś z państwa też ma po drodze nad morze, to może do Sopotu. Przy współpracy z telewizją TVN zapraszamy was na czwarty dzień festiwalu Top of the Top. Zapraszam na koncert Legend Rocka, na koncert Lady Punk, Iry, Małgorzaty Ostrowskiej, a będzie też Dżem i Kobranocka. Taki koncert dokładnie za tydzień w Operze Leśnej. I kto chce bilety? Niech wyśle do radia głosówkę na Messengerze i niech mi powie, albo najlepiej wyśpiewa, dlaczego chce tam być. A z tego co wiem, to pani Kasia też będzie w Sopocie w przyszłym tygodniu. Pani Kasiu, prosimy o utwór.

0: Cześć, z tej strony Krzysiek z Gdańska. Właśnie słuchałem Cię i powiedziałeś, że będziesz rozdawał bilety na festiwal w czwartek, który dopiero teraz sprawdziłem, będzie się odbywał koło mnie, czyli w Sopocie, więc jeżeli jest to możliwe, to bardzo chętnie bym przytulił dwa bilety. Pozdrawiam serdecznie z nadmorza.
1: Co Ci powiem, to Ci powiem, Zygmunt. Koncert fajny, fajne miejsce, ale nawet żebym pękł, to nie mogę na nim być. Także jak nie dasz mi, to daj komuś innemu. Dzięki.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: I niech Bóg ma nas w swojej opiece i żeby wstydu nie było na całą Europę, bo dzisiaj nasze drużyny grają w Europie i Grabasz z piżamy, no domyślamy się, co będzie oglądał.
1: Ja się wychowałem na podwórku w Pile, gdzie wszyscy byli za kolejorze.
0: A dzisiaj gra też Raków, Jagiellonia, Górnik, ale tego domyślam się, że pan Grabasz nie będzie oglądał najuważniej.
1: Nie.
0: No nie, kolejusz u Grabasza. A więcej sportu u nas już za chwilę, bo za chwilę raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
2: Autopromocja.
8: Eska Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczne odkrycie w Tarnowie. Dwa ciała znaleziono w mieszkaniu w jednym z bloków na osiedlu Legionów Henryka Dąbrowskiego. Służby zawiadomili sąsiedzi zaniepokojeni brakiem kontaktu z lokatorami.
10: Policjanci na miejscu ujawnili zwłoki dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie wykluczamy udział osób trzecich w zdarzeniu.
9: Relacjonuje Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Zmarli to najprawdopodobniej matka z synem. Dokładną przyczynę śmierci pomoże ustalić sekcja zwłok. Utrota mandat i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia, Dominikowi Eł, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Samorządowiec został zatrzymany w poniedziałek podczas rutynowej kontroli drogowej podczas policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil alkoholu we krwi.
8: To jest raport.
9: Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy czeków trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku w województwie podlaskim, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
11: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na 3 tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9: A wnioski o podlaski czek turystyczny można składać od 1 września.
8: SK Rock Sport.
9: Kazaszka Jelena Rybakina, rywalką Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała Francuzkę Diane Fary. Rywalizacja Świątek z Rybakiną jest obecnie jedną z najbardziej zaciętych w kobiecym tenisie. Mierzyły się 13 razy, a bilans wynosi 7-6 dla Polki. W półfinale zwyciężczyni zagra z lepszą w meczu Amerykanek, w którym zmierzą się Amanda Anisimowa i Jessica Pegula. Polskie siatkarki są w stanie osiągnąć znaczący sukces. Wierzy w to dwukrotna mistrzyni Europy Izabela Bełcik. Jutro w 4 krajach: Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji rozpocznie się 34. edycja Mistrzostw Europy Siatkarek. W sobotę biało-czerwone rozegrają swój pierwszy mecz z Węgrami. W kolejnych zmierzą się z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. Dodajmy, że największym sukcesem Polek w Mistrzostwach Europy są 2 złote medale wywalczone w 2003 i 2005 roku.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock Act ten weekend na żywo, na Rokowiźnie w Poznaniu i nasi ludzie chyba już są w stolicy Wielkopolski. Przenosimy się do Poznania. Halo, halo Poznań!
1: Cześć, tu Klaudia.
2: I Krzysiek.
1: Właśnie dojechaliśmy do
2: Poznania, jesteśmy na ławicy.
1: I zaczynamy Rokowiznę, przed nami dużo koncertów, Stacja B, Łydka Grubasa, Nova Twins, Illusion, Lady Punk i na koniec Sex Pistols i zaraz prawdopodobnie znajdziemy też Jara.
2: Właśnie go szukamy, pewnie już bawi się w naszej strefie, dokąd i was zapraszamy serdecznie.
1: Zerkajcie na nasze sociale, jesteśmy tutaj przez cały weekend.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: A może wiać, nie wiem gdzie aktualnie jest Luciola, Luciola, ale w niektórych częściach Polski może dmuchać, może grzmieć, więc niech przynajmniej pogoda ducha was nie opuszcza. Pozdrawiam bardzo, bardzo mocno Martusię, Marzenę, Marcina, Patryka, Adasia, Anię, Sylwię, to ostatnie osoby, które odezwały się do mnie na Messengerze. Bardzo dziękuję za wasze wiadomości. Będą się pojawiać po godzinie 17, ale wcześniej o 17 te poważne wieści w raporcie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Niebezpieczna pogoda wieczorem i w nocy, są ostrzeżenia IMGW przed burzami. W raporcie Podlasie 4-letni chłopiec potrącony przez ojca opuszcza szpital. Internauci podzieleni, do sprawy klipu promującego Polskę odniósł się też premier.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Burze i silne opady. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą wieczorem i w nocy. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Więcej o tym Michał Skolimowski. Gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
3: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez łódzkie, świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
2: To jest raport.
1: Czterolatek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczak z oddziału chirurgicznego Białostockiego Szpitala.
4: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre strokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
1: Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła 47-letniemu ojcu zarzut naruszenia dziecka na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jak o nieszczęśliwym wypadku.
5: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko, to najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, bo jeździ po tych robotników. To woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
1: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. Katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Wydobyto już ponad 3 tony śniętych ryb. Wszystko z powodu zakwitu złotej algi. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z 6 sekcji. Obejmuje m.in. kąpiele i wchodzenie do wody, połowów oraz spożywanie ryb. Obawiamy się, że czeka nas powtórka z roku 2022, gdy z tego miejsca katastrofa rozlała się na całą Odrę, mówią wędkarze z Gliwic.
6: Dużo się pokazuje, dużo się mówi o tej złotej aldze, natomiast nie szuka się przyczyny. Przyczyny i winowajców. Przecież ta alga nie powstaje od teraz, od chyba 22 roku. I do tej pory nie znaleziono albo winowajcy, albo przyczyny, albo czegoś takiego.
7: Smutny widok, jak tyle ryb się wyławia, śniętych.
8: To bardzo smutny widok, ponieważ to też jest dla rybaków, to jest przykre.
6: Liczę na to, że za którymś tam razem znajdzie się ktoś, to czy prokuratura, czy śledczy, czy cokolwiek, znajdą przyczynę, winnych właśnie doprowadzają do tej sytuacji.
1: Z wędkarzami rozmawiał Darek Brombosz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z 3 reklam przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House, aż 85% internautów uznało kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
10: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
9: Wojciech Kadryś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane przede wszystkim za efekt.
11: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
9: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie.
0: Pogoda.
1: Jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Najchłodniej dziś na wybrzeżu 19 stopni, około 24 stopni w centrum, a najcieplej na południu 31 kresek.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i pan Michał pisze, że dzisiaj dzień komara. A ja przeczytałem, że dzisiaj też dzień wyznawania miłości. I te święta czasami się łączą, bo od wyznania się zaczyna, a później pomalutku, po cichutku wysysa z ciebie wszystko. Ale może nie będę wam zaglądał w alimenty, postaram się, żeby było miło i zagramy coś ładnego. Zapraszam. SK Rock. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Tilt w Est Rock. I z tego co wiem, to pana Tomasza chyba zobaczymy w Sopocie. Za tydzień koncert Top of the Rock, koncert legend rocka w Operze Leśnej i mamy takie zgłoszenie. Wspominałem, że zgłoszenia śpiewane zwiększają szanse na wygranie, więc posłuchajmy.
1: Szklana pogoda w marchewkowym polu. Piszę do ciebie list z placu boju.
0: Wszystko w porządku?
1: No to przecież są dinozaury, epoka kamienia upanego.

0: Moje dzieciństwo i młodość. Nie być tam, wielka strata.
1: Panie Jagger, co pan myśli o tej wiadomości?
2: It's fantastic.
1: Świruję z tym Jaggerem. Ale bilety do pana Darka wysyłam, naprawdę, gratuluję. I jeszcze posłuchamy Jaggera.

0: Witaj Zygmuncie, witam Cię w to przepiękne czwartkowe popołudnie. Mam dzisiaj tylko jedno pytanie do Ciebie. Where the f*** are you? Bo ja jestem w Poznaniu na Rochowiźnie pod namiotem Eski Rock i spodziewałam się, że Ciebie tam zobaczę przy otwarciu. Tymczasem słyszę Cię w Esce Rock na antenie, więc mam nadzieję, że po programie wsiadasz w auto albo pociąg, albo samolot i przylatujesz tutaj do Poznania na lotnisko. Czekam.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie. Eska Rock jest w Poznaniu na Rochowiźnie, ale nie cała poznańska Eska Rock jest na Rochowiźnie, ponieważ ja jestem tutaj z panem.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: FM.
1: To jest SK Rock.

0: Panie Tomku, jest lato. Tomek, jest lato. Ale pan Tomek z zespołem był ostatnio na Spitsbergenie, więc mogą mu się mieszać pory roku. A za naszym oknem lato. Wspominaliśmy już dzisiaj, że we wielu miejscach to lato może być bardzo dynamiczne pogodowo. Uważajcie na siebie, bardzo prosimy. A więcej ważnych informacji już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
3: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni.
4: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza.
2: A lubicie, jak tak deszczy go parapet?
5: A to lubię akurat bardzo.
2: Bo my o dźwiękach dzisiaj. Ale o tych dźwiękach, które wywołują u nas ciarki.
5: Bo dzisiaj jest dzień komara i jak komar bzyczy w nocy, to po prostu się pociąć tępą żyletką.
4: No. Co innego, kiedy komara sobie przytniemy i po prostu legalnie chrapiemy.
2: Tak,
6: to pukanie w parapet to skarbówka, a nie tam deszcz.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: S-Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Są zarzuty i wniosek o areszt dla 28-letniego Ukraińca po sobotniej tragedii w Oszczeklinie pod Kaliszem. Podejrzany śmiertelnie potrącił 74-letnią kobietę i uciekł z miejsca wypadku. 28-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę grozi od 5 do 20 lat więzienia.
7: To jest raport.
8: Oszukał wszystkich. Człowiek, który udostępnił zdjęcie Pumy służbom, może mieć poważne problemy. Po wielogodzinnej weryfikacji i naradach sztabu kryzysowego w Wałbrzychu zdjęcie zostało określone jako niewiarygodne. Zniesiono ostrzeżenie nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Człowiek odpowiedzialny za zdjęcie z fotopułapki będzie teraz tłumaczył się przed policją.
9: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia. I będziemy tutaj prowadzić czynności w kierunku artykułu 66 kodeksu wykroczeń. No i ten artykuł zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i aresztu.
8: Mówiła Magdalena Ząbek ze Świdnickiej Policji.
7: SK Rock Sport.
8: Polski kwartet przed ostatnimi przeszkodami. Jagiellonia, Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa rozpoczynają dziś swoje ostatnie dwumecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów piłkarskich. Jaga i Kolejosz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku, o 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Godzinę później zespół z Poznania rywalizować będzie także u siebie z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Kolejosz będzie musiał radzić sobie w nieco okrojonym składzie z powodu kontuzji. Zabraknie m.in. kapitana Mikela Isaka. Trudniejsze zadanie czeka drużyny występujące w Lidze Konferencji. O godzinie 20:00 Górnik podejmie uznaną markę francuskiej ekstraklasy AS Monaco, a występy klubów z Nadwisły zwieńczy Kraków jako jedyny grający w pierwszym meczu na wyjeździe o 21:00 z Hajdukiem Split. I jeszcze diamentowa liga w Lozannie. Jutro Pia Skrzyszowska wystartuje w biegu na 100 metrów przez płotki. Agnieszka Chorzępa zaprezentuje się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, a Patryk Sieracki tradycyjnie będzie nadawał tempo biegu na 800 metrów. Dodajmy, że w zeszłym tygodniu Skrzyszowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham.
1: To jest kolumna Zygmunta.

0: Foo Fighters w Radiu SK Rock, czyli dobre rock'n'rollowe szaleństwo. A teraz o innym szaleństwie. Halo, halo, Messenger.
1: Czołem, Dawidzie.
0: Cześć, Patryk.
1: A ja tak się nagrywam z takim przemyśleniem. Byłem przedwczoraj w Energylandii.
0: W Energylandii,
1: Zaliczyłem tam największe rollercoastery. Naprawdę polecam wszystkim.
0: A wie pan, co się dzisiaj u mnie działo?
1: Nie wiem.
0: A ja dzisiaj w domu miałem wkurzoną żonę, która później znów była kochana, a później znów się wkurzyła. I zmierzam do tego, że małżeństwo to jest taki emocjonalny rollercoaster, że ja nie muszę do Energylandii, bo ja mam Energylandię w domu.
1: O ja pierdziele.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Kult, a ten zespół do zobaczenia w ten weekend na poznańskiej rockowiźnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy zgarnęli u nas bilety i wszystkich, którzy się bawią w stolicy Wielkopolski, a tych, którzy się nie bawią, odsyłam na nasze social, ale tam wszystko widać. A w radiu będzie słychać raport o 18:00 po raporcie Radar, a ja już bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Słuchaliście kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Życzę dobrego wieczoru. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00. Pa, pa!
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.

0: Alarm powietrzny wybrzmiał 5 razy, rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Jutro wrócą do kraju kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech. Przedsiębiorcy zaskoczeni i rozczarowani. W raporcie propozycje zmian w podatku CIT.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. 16 ofiar i ponad 40 rannych to najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam 5 razy. Jak informuje mer miasta Witalij Kliczko, w wyniku ponownych ostrzałów wybuchły pożary, między innymi w centrum biznesowym. Tymczasem ponad 600 ratowników i policjantów już ponad 10 godzin prowadzi akcje poszukiwawczo-ratownicze na miejscach nocnych uderzeń w Kijowie i obwodzie kijowskim. Tak mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków wspomina tę noc. Mieszkanie zostało zniszczone. Mieliśmy opancerzone drzwi, zostały wyrwane z zawiasów. Fala uderzeniowa omal nie wyrzuciła nas z mieszkania. Nie zostało nam nic. Zdążyłam schować rodziców i dziecko w łazience. Dzięki temu przeżyli. Łącznie w wyniku ataku uszkodzonych zostało kilkadziesiąt bloków i budynków mieszkalnych.
1: To jest raport.
0: Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech jutro wrócą do kraju. Dwie osoby przylecą na lotnisko Rzeszów-Jasionka około godziny 13.30, skąd karetkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Teraz trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski, mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
2: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
0: Rodziny ofiar mogą również liczyć na pomoc psychologiczną. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, mówią przedsiębiorcy o propozycji zmian w podatku CIT. Plany zakładają podniesienie go do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
3: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie rozwiązanie uderzy w ogromną ilość polskich firm, nie tylko w największe spółki.
4: To jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie vacatio legis. Dla przedsiębiorców, dla biznesu to jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorcom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
3: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na archeologiczny zabytek natrafiono na złomie w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Niezwykłe znalezisko to okucie tarczy z II wieku. Wypatrzył je Włodzimierz Starykiewicz, który szukał części do samochodów.
5: Włodzimierz Starykiewicz żelazne umbro przekazał muzeum. Wkrótce okazało się, że w okuciu tarczy znajdowały się przepalone ludzkie kości, prawdopodobnie wojownika plemienia wandalskiego.
6: To jest pierwsza taka sytuacja w naszej karierze, żeby ktoś ze złomowiska nam zabytek przyniósł. Umbro jest na pewno przepalone na stosie. No teraz tylko pytanie, gdzie jest ten pierwotny pochówek?
5: Mówił dyrektor muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie, Bartłomiej Bartecki. Muzeum liczy na to, że osoba, która przyniosła zabytek na złom, zgłosi się i wskaże miejsce znalezienia przedmiotu. To pozwoli zlokalizować miejsce pochówku, w którym kości i elementów broni wojowników powinno być więcej.
0: A tematem zajęła się Violetta Sava.
7: Pogoda.
0: Wieczorem na południu i południowym zachodzie burza. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Jutro nad ranem na Podlasiu i północy Mazowsza możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. W ciągu dnia na południu, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 23 stopni na północy, północnym zachodzie i obszarach podgórskich, około 26 w centrum, do 28 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jakie muzyczne rarytasy wypłynęły w kontekście Jimiego Hendrixa. Powiemy także o przyszłorocznych planach Ozzfestu. Ale zanim to wszystko, zapraszam trochę do cienia. To Under the Bridge. No i oczywiście papryczki w tle. 5 po 18 w czwartek 20 sierpnia. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest nasz radar.

Jeszcze chwila i będziemy świętować 50-lecie wydania tego kultowego albumu London Calling. Pamiętam, jak Joe Strummer wspominał tę sesję, mówiąc, że to był najlepszy dowód na to, że ciężka praca przynosi efekty. Mówił, że przez 5 miesięcy oni mieszkali w swojej sali prób, codziennie grali w piłkę, pisali piosenki i nagrywali tak naprawdę te próby. Potem w sierpniu weszli do studia i nagrali wszystko w ciągu miesiąca. Jak mówili na koniec Joe Strummer, byliśmy tak dobrze przygotowani, że spokojnie wystarczyłoby nam jedno albo dwa podejścia do tego materiału sprzed lat. Wyjątkowa płyta zespołu The Clash. To my teraz pochylmy się nad zespołem, który zupełnie inaczej pracuje i nie tak jak pracował te 47 bodajże lat temu, tylko jak pracuje dzisiaj. Zespół Royal Blood wraca, drodzy Państwo, i to wielkimi susami wręcz. Dead Company, tak nazywać się będzie płyta, która 13 listopada będzie miała swoją premierę. Dzisiaj wiemy coraz więcej i w tym tygodniu w ogóle dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat nadchodzącej płyty tego brytyjskiego duetu, czyli Mike'a Kerra i Bena Thatchera, którzy, jak wiemy, rozpoczęli pracę nad tym albumem jeszcze w ubiegłym roku, wchodząc do studia bez konkretnego deadline'u i bez niepotrzebnych rozpraszaczy, a dzisiaj mówią, że chcieli tym razem sprowadzić swoją muzykę do podstaw. Mówią, że dwie osoby i możliwie dużo przestrzeni na eksperymentowanie i tak powstawał właśnie ten materiał, który ma być, uwaga, bezpośrednim i pozbawionym zbędnych ozdobników z zapisem możliwości tego duetu. I wiecie co? I bardzo się nie pomylili a propos tej bezpośredniości i tego braku ozdobników, bo jest po prostu surowo i tak, jak pokochaliśmy Royal Blood od pierwszych dźwięków. To ich nowy 10 over 10 i zapowiedź nowej płyty, która już w listopadzie.

przecież to fenomenalna muzyka, którą skomponował pan Stone Gossard. No i ten tekst, który w jeden dzień napisał Eddie Vedder wraz z pozostałymi numerami z tej mini opery trzyczęściowej. Ale do tego tematu jeszcze pewnie nieraz będziemy wracać, tak jak teraz z wielką chęcią wracamy do wyjątkowej... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, drodzy Państwo, no bo czekaliśmy na ten moment naprawdę bardzo długo. Z okazji obchodów 57. rocznicy Woodstocku w 69. roku ukazał się nowy film zatytułowany Jimi Hendrix Life at Woodstock A Second Look. I to jest, drodzy Państwo, znamienite, dlatego że możemy zobaczyć ten pamiętny Woodstock i to, co się działo tam z innej perspektywy. Po raz pierwszy, dlatego że okazuje się, że odkryto nagranie studenta szkoły teatralnej, który wtedy miał 22 lata, który filmował występ Jimiego Hendrixa właśnie na Woodstocku. To jest bardzo w ogóle ciekawa historia. Historia Alberta Goodmana, który schował się za kolegą z gitarą, aby dostać się na scenę i sfilmował wszystko za perkusisty pana Sultana. No i przypuszczano, że był tak naprawdę członkiem ekipy filmowej wynajętej do nagrania całego występu, a na nagraniu widać Hendrixa stojącego zaledwie 4,5 metra właśnie przed 20 wtedy 2-letnim studentem szkoły teatralnej panem Albertem Goodmanem. Na oficjalnym profilu YouTube'owym Jimiego Hendrixa znajdziecie oczywiście to nagranie z kompozycji Message to Love i tutaj jest bardzo ważna informacja, dlatego że odkryto nagrania z gry Purple Haze, Voodoo Child, Message to Love. Pojawiło się także bardzo rzadkie nagranie Hear My Train A Comin' i jeszcze kilka innych. Dlatego polecamy bardzo serdecznie. No to jak już taka magia, to niech Jimmy także i u nas zagra.

0: Nic dziwnego, że panowie postanowili wydać swoją nową płytę w ubiegłym roku, a po roku zrobić reedycję tej samej płyty i dokleić do niej 5 jeszcze nowych kompozycji, w tym m.in. ten numer. Gdybyście pytali dlaczego, bo to jest bardzo ważna kompozycja, opowiadająca o partnerce, o niedostępności emocjonalnej, o toksycznej dynamice, o strachu przed samotnością. No nic dziwnego, że panowie jednak poszli po rozum do głowy i dokleili kolejne 5 kompozycji.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Miałem okres, kiedy występowałem jako Zenek. Przychodzili ludzie po prostu na Martyniuka. Opowiadał mi barman, jak wyszedł na fajka, no i na fajku były też dwie osoby. I pyta, przepraszam bardzo, a kiedy Zenek zacznie grać? A barman mówi, no ale już gra właśnie. I ona wróciła do tego chłopaka i jak ty czytałeś ten plakat? Idziemy stąd! Co to jest?
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, Zenek Grabowski z tej strony. Zapraszam was do wysłuchania moich kawałków życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Tak sobie myślę, że gdyby dzisiaj żyła Marilyn Monroe, to najprawdopodobniej miałaby także swój festiwal. Dzisiaj swoje festiwale ma i Jan Borysewicz, i Till Lindemann, i zespół Slipknot, ale przede wszystkim mam wrażenie, że wszystko zaczęło się jednak te kilkadziesiąt lat temu od Ozziego Osborna, od tak zwanego Ozzfestu. I mimo tego, że Ozziego Osborna nie ma wśród nas, to rodzina Osbornów będzie kontynuować tę koncertową i festiwalową spuściznę, dlatego Ozzfest 2027 się odbędzie. Tylko tym razem to będzie powrót do korzeni, to będzie jednodniowy festiwal. Sam Jack Osborn, który zajmuje się tym festiwalem, mówi, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ogłoszą głównego gwiazdora, ale jednocześnie dodaje, że nowi artyści nadal będą stanowić dużą część składu i dodaje, że prawdopodobnie znajdą miejsce dla co najmniej jednego artysty bez kontraktu. No, będziemy wracać do tego wszystkiego, co dziać się będzie w przyszłym roku w kontekście Ozzfestu. To krzyczący Ozzy Osbourne sprzed lat.

0: Dużo ostatnio mówi się wokół przyszłości zespołu Rammstein i nie chodzi o ich plany, tylko raczej o to, co już jest wiadome. Bliskie otoczenie Rammsteina poinformowało, że 4 i 7 listopada w wybranych niemieckich kinach ma mieć pokaz filmu koncertowego Live in Mexico City. No, czekamy, drodzy Państwo, na to dokonanie koncertowe już od dłuższego czasu. No i zobaczymy, czy tak naprawdę to bezpośrednie otoczenie Rammsteina albo sam zespół oficjalnie potwierdzi te informacje. No i pytanie, czy tylko w niemieckich kinach wybranych, czy także na całym świecie. Do tego tematu związanego z zespołem Rammstein i koncertu, który odbył się w Meksyku, do tego tematu jeszcze będziemy w radarze wracać.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Roman Kostelecki. Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących. Myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.
1: Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, dlaczego Weezer stał się podwójnie złoty oraz co dzieje się z Def Leppard, jeśli chodzi o stan zdrowia ich gitarzysty. Ale zanim to wszystko, czas uchylić nieco te klasyczne rockowe drzwi. To Break On Through. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Dorsi w SC Rock.

Ten numer jest niesamowity pod wieloma względami, od pojawienia się w nim Tima Armstronga, ówczesnego gitarzysty formacji Rancid, poprzez w końcu, bo dzisiaj mówiliśmy w pierwszej godzinie o ważności zespołu The Clash, no i w końcu mamy także tę charakterystyczną linię basu z utworu The Guns of Brixton, właśnie formacji The Clash. I wszystko nam pięknie zatoczyło koło, to teraz jeszcze to koło będziemy obserwować prosto z Meksyku, gdzie zatacza koło także nowy krążek zespołu YouTube. Podobno ma być mocno, podobno ma być bardzo rockowo, póki co dostaliśmy tylko te dźwięki prosto z Meksyku. I to z pięknego autobusu. Wszystko możecie zobaczyć w teledysku do numeru Street of Dreams, nowego numeru YouTube.

kiedyś to się, drodzy Państwo, listy pisało, listy czytało. Kiedyś to się telewizję oglądało. A propos telewizji, nie wiem, czy Państwo oglądaliście wczorajszy odcinek, nowy odcinek pana Jimmy'ego Fallona, gdzie pojawił się lider formacji Weezer, pan Rivers. No i pojawił się w dosyć zaskakującym anturażu, wyglądający no dosłownie jakby zainspirował się nowojorskimi artystami ulicznymi, ponieważ pan Rivers był pomalowany cały na złoto. Miał całą skórę na złoto, miał całą twarz na złoto i to idealnie komponowało się także z jego złotym garniturem. I drodzy Państwo, gdybyście pytali, o co chodzi z tym pozłoceniem formacji Weezer, to ja pragnę tylko wyjaśnić, że dzisiaj mamy czwarteczek, a jutro będzie piątunio, a jak piątunio, no to także ukazanie się nowej płyty formacji Weezer, czyli The Gold Album. No i właśnie stąd to złoto. Wiem, bo podsyłaliście mi między innymi te zaskakujące obrazki, więc pomyślałem, że zdradzę dzisiaj, co tak naprawdę wczoraj działo się u pana Jimmy'ego Fallona. Natomiast gdybyście pytali, co działo się 25 lat temu u formacji Weezer i też nieźle świeciło, może nie złotem, ale słońcem jak najbardziej, to Island in the Sun, właśnie sprzed 25 lat.

0: i mam takie trzy spostrzeżenia, jeśli chodzi o te najnowsze dźwięki pana Marysona. Z jednej strony, no tekstowo jest to powrót do traumy, zdrady, bolesnych doświadczeń, jakie pozostawiają w człowieku trwały ślad. No, biorąc pod uwagę ostatnie lata i doświadczenia pana Mansona, wcale nie dziwię się, że właśnie po takie teksty sięga. Po drugie, cieszy mnie powrót do industrialnego metalu z lat 90. No i po trzecie, myślę, że współpraca z panem Tylerem Batesem, który stworzył kilka ikonicznych albumów w XXI wieku, jeśli chodzi o muzykę rockowo-metalową, to myślę, że to był genialny pomysł, by jeszcze raz wchodzić do tej samej rzeki przy okazji One Assassination Undergod Chapter 2.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

To smutne wieści, które płyną z obozu zespołu Def Leppard, bowiem Vivian Campbell jednak będzie nadal walczyć z rakiem. Wiemy o tym, że już od kilkunastu lat choruje na chłoniaka Hodginga. Pamiętamy, jak przechodził różne terapie, w tym intensywną chemioterapię. Pamiętamy także te dwa przeszczepy szpiku, pierwszy z własnych komórek. Także pamiętamy to, co wydarzyło się w ubiegłym roku w styczniu, kiedy miał drugi przeszczep już od drugiego dawcy. No i tak naprawdę miał wtedy wyleczyć chorobę. Mówiło się o tym, że tak naprawdę to jest też wielki powrót pana Campbella, ponieważ pierwsze koncerty w pełnym składzie zespół odbył w maju ubiegłego roku. Natomiast dzisiaj w wywiadzie gitarzysta tejże formacji mówi: niestety przeszczep się nie przyjął i nowotwór powrócił. Nadal poddaje się leczeniu, żeby nad nim zapanować. Za kilka lat pewnie będę musiał poddać się kolejnemu przeszczepowi od kolejnego dawcy i może uda mi się wyleczyć, wspomina sam gitarzysta zespołu Def Leppard. Natomiast to nie oznacza tak naprawdę zawieszenia tych planów, które zespół ma, bo przypominam, że zespół zapowiedział dwie nowe płyty. Pierwszą chcą wydać jeszcze w przyszłym roku. Czekamy na te nowe wieści nie tylko od pana Phila Campbella, ale przede wszystkim od całego zespołu Def Leppard. Przed nami ci, którzy kochają wolność.

0: To kompozycja, w której poruszono bardzo ważny wątek związany ze słynnymi naklejkami ostrzegawczymi, które wprowadzono na płytach w Stanach Zjednoczonych. Natomiast warto wspomnieć, że ta kompozycja tak naprawdę musiała poczekać na swój pik muzyczny aż 5 lat, bo co prawda w 1988 roku została wydana, no to przeszła bez większego echa w stacjach radiowych i w telewizji. Dopiero po 5 latach, w 1993 roku, ktoś wpadł na genialny pomysł, by połączyć tę kompozycję z teledyskiem koncertowym i tak powstała wersja Mother 9.3, która bardzo szybko trafiła na rotację w MTV, no i tak stała się od razu wielkim hitem, który wdarł się także na listę Billboardu Hot 100, zdobywając ogromną popularność 5 lat tak naprawdę po swojej pierwotnej premierze.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dźwięki, które wywołują u nas ciarki, o tym dzisiaj rozmawiamy.
3: Tak, to prawda, jest ich niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo.
2: Kiedyś bym tego nie powiedział, ale teraz tu-du, tu-du. Wiecie, co to za dźwięk?
4: Nie. No.
2: Zdatkanego butelkomatu.
5: W momencie, kiedy mówi, bo wiesz, kochanie, to ja sobie tak pomyślałam. No, to lubi taki dźwięk.
3: No.
2: Że tutaj damy zielony, tutaj nowa komoda, a tutaj jeszcze przemeblujemy garderobę.
6: To jasne, co masz na myśli, kochanie, mówiąc zielony?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
9: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jaki biznes otworzył pewien ikoniczny producent. Wybierzemy się także w magiczne miejsce za sprawą zespołu Organka. Ale zanim to wszystko, czas na kolejne papryczki przy okazji naszego czwartkowego spotkania w Radarze. Tym razem The Zephyr Song. I to właśnie tak, witamy się. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

I wyobraźcie sobie, że jakieś 25 lat temu uzmysłowiłem sobie, że można zniszczyć kasetę magnetofonową, słuchając ciągle tego samego utworu. Chyba nie muszę mówić, jakiego utworu. To było dawno i nieprawda. Ale z drugiej strony Amerykany nie zajechałem. Może dlatego, że aż tak mocno jej nie przewijałem. Panie i panowie, to teraz będziemy przewijać 9 października nowy krążek Aperitif pana Grzegorza Kupczyka, bo to właśnie wtedy ten krążek trafi na sklepowe półki. Sam zainteresowany mówi, że radość tryska z każdego słowa, z każdej nuty. W takim razie, drodzy państwo, przydadzą się parasole, ponieważ pan Grzegorz będzie teraz, no właśnie, przy okazji party dole.

Są takie nazwiska, drodzy Państwo, w świecie rock'n'rolla, które w dużej mierze nie dotyczą muzyków, ale definiują to, czego my tak naprawdę później słuchamy. To tak zwani producenci muzyczni. Już od lat wspominam Andrew Watta, który jest obecnie numerem jeden. Natomiast kilka lat temu numerem jeden, jeśli chodzi o produkcję, był bez wątpienia pan Nick Raskulinecz. No to jest człowiek, który między innymi produkował płyty Foo Fighters, Alice in Chains, Deftones, Korna, Rush, ale także stworzył płyty dla Stone Sour, Evanescence, Ghost, Trivium, Mastodon, Hellstorm i tych artystów można by mnożyć i mnożyć. Teraz pan Nick Raskulinecz otworzył dzisiaj swoją nową wytwórnię muzyczną, która nazywa się His Recordings, co nie zdarza się, mówiąc szczerze, często. Po prostu producenci wolą pracować dla różnych innych podmiotów, a nie samemu wydawać muzykę. Dlatego byłem bardzo ciekaw, co pójdzie na pierwszy rzut, jeśli chodzi o nowe wydawnictwo tej nowej wytwórni. I jest to zespół, który nazywa się Doom Mutual. To kompozycja Static Planet. I po wysłuchaniu tego zespołu z Nashville, przyznam Państwu szczerze, że to jest właściwie wypadkowa tego wszystkiego, co do tej pory produkował pan Nick Raskulinecz, więc w ogóle się nie dziwię muzycznie, że wchodzi właśnie do tej muzycznej rzeki, mimo tego, że w tej całkiem nieźle się kąpał. To Freak on a Leash, no i Korn sprzed lat.

0: Jak słychać, dobra impreza sprzyja temu, żeby wielkie zespoły mogły wracać. Gdyby nie pewne wesele we Francji, to ten zespół by już nie wrócił. To Good Charlotte Westerok, ale z drugiej strony trzeba też uważać i nie przesadzać, szczególnie z niektórymi napojami. Do dzisiaj pamiętam taki wywiad pana Siczki z formacji KS-u, który powiedział, że gdyby nie napoje wyskokowe, to KS-u by nagrało dwa razy więcej płyt. Więc jak widać, nie wszystkim to akurat dobrze działa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Dobrze rokuje.

Są takie zespoły, którym wystarczy zwykła publiczność i zwykłe oklaski, ale są też takie zespoły jak zespół Tomasza Organka, którym już teraz do szczęścia potrzebny jest także huk odrywających się brył lodu. I w takiej wyjątkowej scenerii panowie pojawili się przy okazji niezwykłego koncertu, który dali na Spitsbergenie, by przy okazji zwrócić uwagę na problem zmian klimatycznych. Zresztą sam Tomasz Organek, zapytany o tę wyprawę na kraniec świata, powiedział, że to było potężne doświadczenie. Powiedział takie oto słowa: to było szokujące. Jak ten koncert brzmiał, jak wyglądał, o tym jeszcze na pewno wielokrotnie na antenie Ski Rock mówić będziemy, tak jak teraz będziemy pochylać się nad panią Kate Moss.

0: I jakże klasycznie nam się zrobiło za sprawą Billego Corgana i jego Disarm. To The Smashing Pumpkins na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. A już za kilka chwil on, wyjątkowy gość, człowiek, który jeszcze do niedawna w swoim dowodzie osobistym miał napisane Sebastian Grabowski, mimo tego, że cały świat mówił do niego Zenek. Teraz ma już wpisane Zenon i już teraz wszystko się jak najbardziej zgadza. Uwielbiam go jak brata, znamy się osobiście, więc nie będę udawać, że nie. Natomiast uwielbiam z nim rozmawiać, to jest człowiek, przy którym po prostu twarz sama się cieszy. Panie i panowie, Zenek Grabowski będzie już za kilka chwil opowiadać o swoich muzycznych inspiracjach u Wojtka Góralskiego. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, polecam się także jutro po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego piątku. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zenek Kupatasa, Zenek Danon, Zenon Grabowski, a tak naprawdę Sebastian Grabowski. Dzień dobry.
3: A właśnie, że nie, Zenon Grabowski.
2: Zmieniłeś sobie?
3: Tak, zmieniłem, patrz. Od razu mam
2: dać imię. Urodziłeś się jako Sebastian.
3: Urodziłem się jako Sebastian, drugie imię Zbigniew, a trzecie miałem z brzmowania Zenon.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, Zenek Grabowski z tej strony. Zapraszam Was do wysłuchania moich kawałków życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, to znaczy właściwie na kawałki życia mojego gościa, o czym zaraz się Państwo przekonacie. A dzisiaj ze mną i z Państwem Zenek Kupatasa, Zenek Danon, Zenon Grabowski, a tak naprawdę Sebastian Grabowski. Dzień dobry.
3: A właśnie, że nie, Zenon Grabowski.
2: Zmieniłeś sobie?
3: Tak, zmieniłem, patrz, od razu mam dać imię.
2: Ale urodziłeś się jako Sebastian.
3: Urodziłem się jako Sebastian, drugie imię Zbigniew, a trzecie miałem z brzmowania Zenon. I z racji tego, że w zasadzie używałem już tylko imienia Zenon. A Sebastian tylko w urzędzie, to stwierdziłem, i były pytania często, jak podpisywałem umowy koncertowe, to jak to, ty nie jesteś Zenek? No. Aż w końcu stwierdziłem, że kurde, przecież mogę pójść do urzędu i sobie zmienić na Zenon. I wyobraź sobie, że to zrobiłem w końcu.
2: O kurde.
3: Więc jestem już Zenon Grabowski, w urzędzie mówią do mnie panie Zenku i tak, no, zmiana, także Zenon Grabowski.
2: To już cię nie zagaduję, to są twoje kawałki twojego życia. Zenku Grabowski, zapraszam. Co jako numer jeden?
3: Numer jeden to będzie pierwszy utwór, który mi się spodobał z takiej kategorii rockowej. Ja miałem wtedy kilka lat i usłyszałem przy zamkniętych drzwiach pokoju mojej siostry Europe Final Countdown. No i właśnie Europe Final Countdown to był taki pierwszy numer rockowy, który zawładnął mną.

0: To są kawałki mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem Zenek Grabowski. Kawałek numer dwa, panie Zenonie.
1: Kawałek numer dwa to jest już Guns N' Roses i November Rain. Mm-hmm. Pamiętam, że chciałem iść nawet do takiego programu, który nazywał się Tęczowy Music Box. I tam dzieciaki występowały i udawały, że grają na gitarze albo śpiewają coś tam. Mm-hmm. I mi bardzo podobała się ta końcowa część tego utworu. Kiedy Slash grał to solo, to ja łapałem za rakietkę i udawałem, że gram również z nim tę solówkę. I to był taki epicki numer, który pamiętam, teledysk miał równie epicki jak sama kompozycja. I ten kawałek był grany, puszczany, na ten klip w telewizji polskiej. Mhm. I wiesz, normalnie między tam, nie wiem, po Teleekspresie Guns N' Roses November Rain przez 9 minut leciało. Mhm. I to były piękne. Ja czekałem właśnie, aż ten klip zostanie wyemitowany. I w końcu do tego tęczowego music boxa się nie zgłosiłem. A szkoda, byłaby fajna pamiątka. Ale to jest kawałek, gdzie bardzo, bardzo, bardzo spodobała mi się właśnie gitara. I Slash był takim pierwszym zapalnikiem, że kurczę, chciałbym może kiedyś grać na gitarze.

0: dzisiaj Zenek Grabowski, kawałek numer 3. Słucham
1: kawałek
0: badawczo.
1: Kawałek numer 3 to jest zespół, który jest największą moją miłością, Nirvana. Mm-hmm. Tak jak ci opowiadałem, moja siostra wprowadziła mnie w ten świat rockowy i ja wiesz, patrzyłem na jej, w biurku miała kasety, no i tam była właśnie Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Slayer. Ja wszystkie te kasety słuchałem od początku do końca. Mm-hmm. I pierwsza kaseta, która sprawiła, że mówię nie do wiary. Wszystkie utwory na tej kasecie mi się podobają. Wszystkie są dla mnie absolutnie hitowe. To była właśnie Nirvana Nevermind. Wtedy też w MTV cały czas leciał teledysk do Smells Like Teen Spirit, który też był takim odświeżeniem w ogóle tego wszystkiego, co działo się na rynku muzycznym i co było prezentowane w MTV. To było mega, mega wrażenie. Pamiętam, jak pierwszego Walkmana dostałem na słuchawkach, sobie słuchałem Lithium i nie mogłem wyjść z podziwu, jak pięknie brzmi tam wokal Kurta Cobaina. W ogóle do dzisiaj jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi o samą produkcję tego albumu. On jest świetnie wyprodukowany, świetne kompozycje, świetny głos Kurta Cobaina, który można się naprawdę zatopić. I wybrałem utwór Lithium, który myślę najbardziej, oprócz może jeszcze utwór Poli jest taki, albo Something in the Way, który właśnie pokazuje ten klimat wokalu Kurta Cobaina, który uwielbiam.

0: Kawałek numer 4, panie Zenku.
1: Smashing Pumpkins, Bullets with Butterfly Wings. I to jest kaseta, jeszcze wtedy płyt nie kupowałem. To były czasy, kiedy kupowało się kasety. Kaseta Melancholy and the Infinite Sadness. Ja byłem w ogóle w szoku, że można wydać podwójną kasetę. To jest takie fajne pudełko, które... bardzo mi się cała kaseta również mi się podoba, podobnie jak Nirvana Nevermind. Ja byłem oczarowany właśnie singlem Bullet with Butterfly Wings, ale nie tylko, bo wtedy mnóstwo świetnych singli z tego albumu można było usłyszeć w radiu. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają taką listę przebojów The Zirac 50. Ona była prezentowana kiedyś w radiu w Warszawie i to była lista ze Stanów Zjednoczonych, z Los Angeles, która była prezentowana na antenie w Polsce i stamtąd poznawałem wiele kapel. I to było niesamowite, bo wiesz, słuchało się listę przeboju, gdzie było na miejscu 25. nowość. Zespół nazywa się Rage Against the Machine, a utwór Killing in the Name. I nagle słuchałeś to i wow, co to jest za kapela? I co chwila, wiesz, a tutaj nowy zespół Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings i wow, ale świetne. Tonight, Zero, Muzzle, Through the Eyes of Ruby. Uwielbiam cały ten album i to był taki bardzo epicki album. Ja jeszcze pamiętam, jak w MTV oglądałem na żywo premierę klipu to Tonight Tonight i potem już ten klip był wszędzie. No i też, wiesz, zawsze to jest takie fajne, jak czymś się interesujesz, czymś się zachwycasz bardzo i widzisz, jak bardzo popularne to się staje. I oni wtedy dostawali mnóstwo nagród za wideoklipy, dostawali mnóstwo nagród za muzykę i bardzo się cieszyłem, że ta popularność się tak wystrzeliła, bo również no, wtedy dla mnie to był album numer jeden, Melancholy and the Infinite Sadness, Smashing Pumpkins. The world

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy na półmetku, kawałek numer 5. Dzisiaj w studiu Jaski Rock Zdenek Grabowski. Słucham.
2: System of a Down i utwór Spider z pierwszej płyty. To jest utwór, który usłyszałem w radiostacji. I to jest kawałek balladowy. To były czasy, kiedy oni grali właśnie przed Slayerem i zostali wygwizdani niestety. I rozniosło się echo takie, że kurczę, że zespół źle został przyjęty w Polsce. A mi się ten utwór bardzo podobał. To była taka baladka i kupiłem kasetę i wyobraź sobie, że jak posłuchałem całej kasety, to mówię, jakie to jest dziwne, w ogóle ten wokalista, to ja nie wiem, co to jakieś jest, chyba nie wiem, czy to żarty są, czy to jest na poważnie. Wymieniłem tę kasetę w następnym tygodniu na Offspring Americane w sklepie, a potem za jakiś czas System of a Down stał się dla mnie absolutnym numerem jeden. Jakaś klapka mi się otworzyła, w horyzonty muzyczne poszerzyły. Nagle doceniłem tę oryginalność System of a Down. Wiele osób mówiło mi bardzo podobne rzeczy odnośnie Cabanosa, że jak usłyszeli Cabanosa, to co to jest? Jakie to jest dziwne? W ogóle ten wokalista, co to jest? Są żarty? Czy to jest na poważnie? Mieli dokładnie te same odczucia, więc myślę, że System of a Down na pewno bardzo na mnie wpłynął. I też po jakimś czasie właśnie, tak jak ja, się wkręciłem w System of a Down, tak oni się wkręcali w Cabanosa i już zostawali przy tym. Ten kawałek to był pierwszy numer, którym się zakochałem tego zespołu.

0: Reklama.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia Zenek Grabowski, jak już ustaliliśmy, w dowodzie wpisane Grabowski, utwór numer 6, Zenku.
5: Creed, What's This Life For? I Creed to był też taki zespół, który stał się zespołem numerem 1 po Nirwanie w moim życiu. Pierwszy raz usłyszałem w radiu My Own Prison i od razu następnego dnia poleciałem do sklepu i tam w takiej księgarni w Piasecznie można było zamawiać płyty ze Stanów Zjednoczonych. Pan miał taki katalog i z tego katalogu można było ściągnąć płyty i kasety, których nie ma w Polsce. Tego jeszcze w Polsce nie było. Ja kupiłem płytę Creed'a My Own Prison przez właśnie tego pana w księgarni. Ja w ogóle, wiesz co, jak skończyła się lista przebojów The Zero Rock 50 w radiu w Warszawie, to ściągałem z internetu aktualne notowania i w ciemno po prostu patrzyłem, o, nazwa Gasmek. Gasmek to ładne, to pewnie jest dobre. I kupowałem płytę, nie wiedząc w ogóle.
4: Poważnie?
5: Tak, Seven Dust, tak kupiłem Gasmek. Nie wiedziałem nawet, co to jest, ale wiedziałem, że weszło na Ziroka, a ja uwielbiałem wszystko, co wchodziło na Ziroka. Chłonąłem to i sprowadzałem płytę w ciemno. Creed bardzo duże sukcesy odnosił i to też było dla mnie wow, jak kibicowałem tej kapeli. Cała płyta mi się podobała i tutaj jest jeszcze anegdota z początkami moimi na gitarze. Jak kupiłem sobie gitarę w komisie, to nie znałem żadnych akordów i pisałem piosenki bez znajomości akordów i wszystkie akordy, które łapałem, to sobie na palcach, wiesz, układałem, brzmiały dla mnie smutno. Ja mówię, kurde, jak ułożyć palce, żeby wyszło coś wesołego. No i pierwszym utworem, który zagrałem, bo ściągnąłem taby, to był właśnie What's This Life For Creed'a i tam jest otwierający akord G-dur i on jest taki wesoły, taki radosny, taki driu, driu. I mówię, o kurczę, jak złapałem, pamiętam, pierwszy raz ten akord, to mówię, jakie ładne!

0: co jako utwór numer 7?
1: Number 7 to jest zespół ze Szwecji. Kiedyś przesłuchiwałem, bo ja też miałem audycję w radiu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy słuchali Masarni Łuzenka i Active Rock Show. I no, często po prostu słuchałem nowych rzeczy, żeby coś wybrać do radia i zaprezentować słuchaczom. No i miałem taką nockę, kiedy wracałem z koncertów i wtedy brałem sobie takiej playlistę same nowości. I te nowości mnie strasznie nużyły. Pamiętam, że tam była jakaś, to był 2012 rok, jakaś nowa płyta Soulfly'a, która brzmiała dokładnie tak samo jak każda płyta Soulfly'a. I to takie, te metalowe rzeczy były takie bardzo podobne do siebie. I nagle usłyszałem Diablo Swing Orchestra i normalnie mnie wyrywało z kapci. Ja pierdziele, jakie to jest dobre, jakie to jest inteligentne, jakie to jest świeże. Cała płyta Pandora Spinata, płyta, na której znajduje się właśnie ten utwór, jest absolutnym mistrzostwem. Tutaj akurat, moim zdaniem, oni zasługują po tej płycie na dużo większy rozgłos i bardzo żałuję, że tak mało osób kojarzy ten zespół i kojarzy ten album, bo to jest absolutnie rewelacyjny krążek. Pandora Spinata, zespół Diablo Swing Orchestra. Kiedyś pojechałem na ich koncert do Lublina, kiedy grali przed Kazik i kwartet Proforma. Ja mówię, o kurczę, przed Kazikiem gra Diablo Swing Orchestra i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ich zobaczyć na żywo. Polecam, bo tam jest no absolutny miszmasz różnych stylów muzycznych połączone z metalem. Absolutnie kapitalna rzecz.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy. Mam nadzieję, że Państwo jesteście usatysfakcjonowani tym kawałkiem. Ja też zawsze się cieszę, kiedy pojawiają się rzeczy, o których wcześniej albo tylko słyszałem, albo nie wiedziałem. I to dla mnie też są inspiracje, czyli te utwory, które już dla kogoś są kawałkami życia, dla mnie mogą się dopiero nimi stać. Utwór numer 8, przypominam, Zdenek Grabowski razem z nami.
2: No to teraz będzie o rokowiźnie.
1: No.
2: Bardzo, bardzo, bardzo się ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że na rokowiźnie zagra zespół Avatar. Mhm. Mogłem pierwszy raz zobaczyć Avatar właśnie na rokowiźnie i byłem przez cały koncert w Pogo. Uwielbiam być w Pogo na koncertach. Często jak gram koncerty, to też idę do ludzi i wtedy jakoś inaczej się przeżywa to wszystko, powiem ci, bo jak się stoi gdzieś tam z tyłu i ogląda, to są zupełnie inne emocje niż jak rozpychasz się i zatracasz w takim Pogo. I to było piękne, bo oni od samego początku budowali ten nastrój. Ten nastrój coraz by udzielał się każdemu z obecnych i była już pod koniec już taka euforia, już tak fajnie rosło i mogłem tego doświadczyć właśnie w tym Pogo. Jest taki ukochany utwór mój z płyty Hunter Gatherer, też ten album uwielbiam, który nazywa się Colossus. Mhm. On jest taki bardziej rammsteinowy i taki numer, którego byś się nie spodziewał po tej kapeli, jak znasz ich dyskografię. I uwielbiam, jak zespoły mogą zaprezentować coś absolutnie zaskakującego. I Colossus jest takim utworem i cieszę się, że go zagrali, bo ja już się bałem, że go z setlisty zdejmą, a już kilka koncertów Avatara mi niestety umknęło. Jak jeszcze się dowiedziałem, że grają chyba we Wrocławiu w grudniu i to jest akurat w tym dniu, kiedy ja gram we Wrocławiu, to mówię, nie, znowu nie będę mógł ich zobaczyć, ale dzięki rokowiźnie mogłem spełnić to marzenie i zobaczyć Avatar na scenie.

0: Dwa kawałki zostały nam do końca tejże audycji. Zenek Grabowski dzisiaj razem z nami. Cóż jeszcze przygotowałeś?
1: Teraz będzie utwór, który nie jest dla mnie jakoś wybitny, tylko miło mi się kojarzy. Mhm. Kojarzy mi się z filmem Obsesja, na który...
0: O, widzisz, ostatnio o tym rozmawiałeś z Dawidem Zygmuntem po rokowiźnie.
1: Tak, tak, dokładnie, bo to jest film... Ja w ogóle jestem, od razu wyjaśnię, że jestem kinomanem, uwielbiam kino i... bo to jest mój sposób na zabijanie czasu w trasie koncertowej, bo często tego czasu jest bardzo dużo. Po próbie dźwięku do koncertu nie wiadomo, co ze sobą robić. Ja wtedy zawsze do kina chodzę, jak nie wiadomo, gdzie jest Zenek, to wszyscy mówią, no jak to, gdzie w kinie? I oczywiście mam taką kartę, która mnie upoważnia, płacę raz na rok i upoważnia mnie do tego, że w zasadzie chodzę do kina.
0: Ciekawe, co to za kino?
1: Non-stop. nie będę reklamował, ale wszyscy, którzy wiedzą, to będą wiedzieć. I na Obsesji byłem 13 razy. Mhm. I po prostu cały czas kogoś wyciągałem, że chodź, musisz zobaczyć, jaki to jest super film. I też się cieszę, bo pierwszy raz jak zobaczyłem, bo ja wiesz, chodzę na wszystkie filmy i naprawdę nawet z takich najgorszych filmów potrafię wyciągnąć, że niesamowite, że mogli to zrobić tak źle. Mhm. Nigdy nie dla mnie czas w kinie nie jest czasem straconym.
0: Czyli to ty jesteś tym klientem, którego kino nienawidzi. To wykorzystuje do cnatek.
1: Ja tak, dokładnie. Oni na pewno na mnie nie zarobią. Na pewno. I jak zobaczysz film, który gdzie wszystko się zgadza, To po prostu jest wow. Masz ochotę, wiesz, wszystkich kolegów, koleżanek, chodźcie, zobaczcie. Ja po prostu zabrałem tak masę osób na ten film. No i 95% była zachwycona, a 5% powiedziała, że nie, no dobre. Ale 95% była tak zachwycona, że mówili, że jeszcze słuchaj, następnego dnia idę z moją dziewczyną, następnego dnia biorę swojego faceta, idziemy na ten film. Ja mówię, musisz
0: czyli
1: koniecznie.
0: Czyli jednak kino zarabia. To wszystko, proszę Państwa, wszystko się zgadza.
1: Tak, i ten film do dzisiaj jest grany w kinach, mimo iż jest już na streamingu. No i właśnie tam jest taka scena, wszyscy, którzy widzieli film, będą wiedzieć, o jaką scenę chodzi, w którym pojawia się ten utwór Current Joy's Televisions.
0: I posłuchajmy.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: A teraz, proszę Państwa, jesteśmy już przy kawałku numer 10. Wielki finał.
2: Tak, wielki finał. I tutaj ja się zorientowałem, że w sumie nie było żadnego polskiego utworu. I rzeczywiście ja wychowywałem się na muzyce zagranicznej. Wspomniana już lista przebojów The Zero 50 to był, no, taki... To najbardziej wpłynęło na mój gust muzyczny. I dopiero potem tak naprawdę zacząłem odkrywać polską muzykę. Też pojawiając się na różnych festiwalach i oglądając zespoły, które tam występują. Tego wykonawcy nigdy nie widziałem na żywo. Natomiast uważam, że... tekst Marka Grechuty, Dni, których jeszcze nie znamy, to jest jeden z najlepszych tekstów terapeutycznych i ludzie, którzy przychodzą na koncerty moje, mówią, że Zenek, pomogłeś mi w życiu, Zenek, to dla mnie to, ten koncert to była terapia, te teksty są terapeutyczne, no to ja mam teraz tekst, który polecam wszystkim, Dni, których jeszcze nie znamy, bo to jest bardzo ważne, bez względu na to, co się w życiu przeżyło, aby nie grzebać się za bardzo w tej przeszłości, bo ważne jest to, co przed nami.
1: Mhm. I tym pięknym akcentem sobie zakończymy. Ja pozwolę sobie Państwa jeszcze zaprosić na chwilę, na kilka pytań do wersji podcastowej, bo mam kilka pytań do Ciebie, a nie chciałem Cię zagadywać, bo tak pięknie byłeś przygotowany i tak jak radiowiec to zrobiłeś, bo zresztą takim jesteś. Więc Zenek Grabowski był moim Państwa gościem. Życzymy przyjemnego wieczoru. Zapraszam do wersji podcastowej na skrok.pl. Teraz słuchamy, a potem jeszcze sobie chwilę pogadamy.
2: Thanks for having me.
1: Dziękuję Ci bardzo.
3: Tyle

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.